awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: Polska chce w całości przejąć śledztwo po wypadku na Węgrzech. Podejrzany o sabotaż gazociągu Nord Stream złapany w turystycznej miejscowości. Iga Świątek w najlepszej formie tego sezonu, coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani są Polakami, przekonuje prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
0: Dopiero po przejęciu śledztwa do Polski będzie mógł trafić kierowca autokaru, który ma już status podejrzanego. Ukrainiec podejrzany o sabotaż gazociągu Nord Stream został złapany w Chorwacji, w turystycznej miejscowości Pula. Nie wiadomo jeszcze, kiedy aresztowany mężczyzna zostanie wydany władzom Niemiec. Na półwyspie Istria przebywał, ćmiał jako konsultant przy filmowej produkcji na temat podwodnych akcji. To jest już drugie aresztowanie ukraińskiego nurka. W zeszłym roku zatrzymanego w Polsce, ale został zwolniony i uniknął deportacji do Niemiec. Jest podejrzany o uczestnictwo 4 lata temu w dywersyjnych zamachach na bałtyckie gazociągi Nord Stream. To propozycja, która odciąży klasę średnią, mówią premier i minister finansów o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę VAT. Ile osób na tym skorzysta? To pytanie do Cezarego Jaszczyka.
2: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
3: Zaproponowane zmiany, one się mniej więcej bilansują.
2: A co o propozycji mówią eksperci?
4: Największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. W liczeniu na miesiąc oznacza 300 zł więcej kieszeni.
2: Mówiła doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
0: Propozycję będzie musiał zaakceptować jeszcze parlament i prezydent. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Polacy przestraszyli się wycieku danych firmy MyDoktor. Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale też zdalnie przez aplikację M-Obywatel w telefonie czy przez komputer. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wczoraj wieczorem zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Diane Parry, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, o czym Przemysław Pozowski.
5: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Parry. To był drugi mecz tych zawodniczek, ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1, no ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
0: Mecz o półfinał w Cincinnati już dziś. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, południu w centrum i na wschodzie, miejscami burza, lokalnie z gradem. Na termometrach do 19 stopni na wybrzeżu, do 24 w centrum i 31 na południu.
6: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
1: Reklama. Bonton Radio 103,4.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny krok. Trwa rekrutacja. Rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.mediki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
6: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama. Bon.

0: Reklama. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
5: To jest Ponto.

0: alerty pogodowe. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania świadków wypadku na Węgrzech. Po ile dziś paliwo? Sprawdzimy ceny maksymalne. Marcin Krzemiński. Uwaga na gwałtowne burze z ulewami i gradem. Alerty pierwszego stopnia o poranku obowiązują w większości powiatów Opolszczyzny i województwa łódzkiego, na południu Mazowsza, na północy Lubelszczyzny oraz w kilku powiatach i miastach Śląska i Świętokrzyskiego, między innymi w Katowicach. Na południu kraju również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami i silnym wiatrem. Około 30 stopni dziś na obszarze od Oświęcimia przez Tarnobrzeg i Nowy Sącz po Przemyśl. Mocno wiać może z kolei na krańcach południowych kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu alertu w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Rosjanie atakowali też Kijów, gdzie zginęło 5 osób i ponad 290 zostało rannych. No, o poderwaniu polskich sił powietrznych informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, dodając, że to prewencyjne działanie. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo jak tłumaczy tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
1: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
0: Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru, grozi mu do 8 lat więzienia. W wypadku, przypomnę, zginęło 12 osób. Wczoraj do Polski przyleciało kolejne 12 poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5. Dwoje ma wrócić jutro. Rząd zapowiada zmiany w podatkach, które głównie mają dać ulgę polskiej klasie średniej, ale nawet premier ma wątpliwości, czy szykowany pakiet wejdzie w życie, bo może go zawetować prezydent, co jak mówi Donald Tusk, ochroni tych, co mają 200 milionów przychodu rocznie, zabierze pieniądze pielęgniarkom czy nauczycielom.
2: Być może tak będzie, ale mam nadzieję, że presja tych milionów ludzi, którzy czekają na tę decyzję, może wywoła jakiś impuls w sumieniu pana prezydenta. No, musimy tutaj liczyć na jakąś elementarną logikę w jego działaniu.
0: Donald Tusk mówi wprost, weto zmian podatkowych może być tak samo niezrozumiałe jak prezydenckie nie dla rządowych planów zwiększenia obciążeń dla koncernów paliwowych, co miało z kolei pomóc w obniżeniu cen paliw. A skoro o tym mowa, na stacjach działa rządowy program CPN, no i dziś będzie drożej. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze w porównaniu do wczoraj. O 5 groszy może maksymalnie natomiast podrożeć olej napędowy do 7,52.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: W sobotę na Placu Niepodległości odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Hełm Nie Kręci. Na uczestników czeka szereg atrakcji, w tym pokazy motoryzacyjne oraz koncerty raperów Zeusa i Kaliego. Wydarzenie będzie się jednocześnie wiązało z utrudnieniami w ruchu. Co jest najczęstszym celem odkładania pieniędzy przez Polaków? Statystyki pokazują, że ponad połowa oszczędza na tak zwaną czarną godzinę, a co trzeci Polak zbiera na wymarzone wakacje. Nie brakuje też osób. Krasnystaw inwestuje w infrastrukturę przy miejskich przedszkolach. Burmistrz Daniel Miciuła podpisał 4 umowy dotyczące przebudowy placów zabaw przy przedszkolach numer 4, 5, 6 i 8. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Upalnie na południu kraju, tam dziś nawet 31 stopni, w centrum do 24, na wybrzeżu zaledwie 19. Pochmurno, deszczowo, możliwe jednak przejaśnienia. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: lato.
5: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Dzień dobry, wstajemy moi kochani i czas na śniadanie. Od razu jakieś tutaj smakołyki chodzą mi po głowach, jakaś kanapeczka z masełkiem, z drzemem, no coś pięknego, tym bardziej, że narobiłem ich naprawdę sporo z truskawek. Życzę wam smacznego, gdybyście mieli podobne pomysły na śniadanko. No i zapraszam do słuchania programu Bonton na lato, tu Fox.

0: tak się ładnie składa, że wszyscy jesteśmy w komplecie, no to czas zrobić sobie przegląd kartki z kalendarza. Wyrywamy kartkę z numerem 19, zostaje nam 20 dzień sierpnia, mamy czwartek, czwarteczek, czwartunio. No i moi kochani, nie to, że weekend na horyzoncie, ale na horyzoncie przedostatni weekend wakacji. To już brzmi naprawdę strasznie. Mimo, że tych imprez plenerowych naprawdę jeszcze w okolicy będzie sporo, to i tak brzmi to strasznie. No, wrzesień jest naprawdę jeszcze imprezowy, fajny. 20 sierpnia, dzisiaj w czwartek, swoje imieniny obchodzi Bernard oraz Samuel, Krzysztof, Maria, Małgorzata, Paweł, Maksym, Eliasz, Lucjusz oraz Sabin. Wszystkich jubilatów i solenizantów serdecznie i gorąco pozdrawiamy. Nie pozdrawiamy komarów, ale dzisiaj jest ich święto, dzisiaj jest ich dzień. Dzień również w kartce z kalendarza wyznawania miłości, więc moi drodzy, odwagi wam życzę na cały ten tydzień, nie tylko na dziś, na czwartek, ale również na cały tydzień, bo wiecie, z tymi miłościami tak bywa, że one częściej pojawiają się, mam takie wrażenie przynajmniej, gdzieś tam właśnie weekend, na jakiejś potańcówce, jakaś impreza plenerowa, kto wie. Minęła już 7:11.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne, całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszanie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
11: Bonton na lato.

0: Dzisiaj dzień wyznawania miłości. Jak i kiedy powiedzieć kocham, no to już musicie czuć sami, bo nawet jeśli ktoś wam to powie, że powinniście to komuś powiedzieć, albo że to jest miłość, to jednak nie jest to samo. Wy musicie sami to czuć. No i dzisiaj życzę wam wielkiej odwagi, żeby faktycznie tak się zadziało. Być może jest w waszym życiu ktoś, kto zasługuje na to, żebyście mu to powiedzieli, bądź jej to powiedzieli, ale jednak no nie do końca jesteście pewni, czy tak można po prostu podejść do pani przy kasie, przy ladzie i powiedzieć: Stasiu, kocham cię. No właśnie, o to chodzi. Właśnie tu jest ten lęk, tu się pojawia ten strach, więc ja dzisiaj życzę wam odwagi. No i dzisiaj być może więcej będzie takich akcji jak ta.
1: Gaśka! Gaśka!
2: Przestań się grzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Gaśkę?
2: Gaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole! Cię woła!
3: Bon Ton Radio i

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
5: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
13: Czas najwyższy, abyście posłuchali najświeższych informacji lokalnych Radia Bon Ton. Całą noc pewnie czekaliście na te informacje, więc proszę bardzo, zapraszamy, dajcie głośniej. Minęła 7:30.
14: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Monika Łupkowska. W sobotę na Placu Niepodległości odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Chełm nie kręci. Na uczestników czeka szereg atrakcji, w tym pokazy motoryzacyjne oraz koncerty raperów Zeusa i Kaliego. Wydarzenie będzie się jednocześnie wiązało z utrudnieniami w ruchu, o czym więcej Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm.
15: Od godziny 18 w piątek 21 sierpnia zamknięte dla ruchu zostaną wszystkie drogi wokół Placu Niepodległości, a także znajdujące się tam parkingi. Zmiany obejmą również ulicę Stephensona. Przejazd od strony Chełmskiego Domu Kultury będzie możliwy wyłącznie dla mieszkańców tej ulicy oraz rowerzystów do wysokości bloku numer 11. Ulica będzie funkcjonowała jako droga bez przejazdu. Zamknięty zostanie także wjazd na Plac Niepodległości od strony ulicy Reja.
14: Ponadto kierowcy jedący od strony Alei Piłsudskiego oraz ulicy 11 listopada w kierunku ulicy Żwirki i Wigury będą musieli korzystać z objazdu przez pierwszego pułku Szwoleżerów oraz Słowackiego. Normalna organizacja ruchu zostanie przywrócona w nocy z soboty na niedzielę, zaraz po zakończeniu imprezy. Co jest najczęstszym celem odkładania pieniędzy przez Polaków? Statystyki pokazują, że ponad połowa oszczędza na tak zwaną czarną godzinę, a co trzeci Polak zbiera na wymarzone wakacje. Nie brakuje też osób, które odkładają po prostu na większe zakupy czy bieżące zabezpieczenie. Czy oszczędzanie na co dzień jest dla nas trudne? A jeśli już się na nie zdecydujemy, to w jakim celu? Oto mieszkańców Chełma pytała Martyna Kociubińska.
0: Myślę, że teraz razem z mężem odkładamy na zakup domu w Anglii.
8: Na podróże?
9: No raczej nie. No jest okazja, to się odkłada.
8: Właśnie niedawno kupiłam nowe mieszkanie.
16: No w naszym przypadku to na pewno przyjazdy do Polski, dlatego że nie mieszkamy w Chełmie na stałe, mamy tu rodzinę, więc trzeba oszczędzać na te wyjazdy, żeby jakoś spędzić czas z rodziną tutaj.
17: W tej chwili to już tak nie bardzo. Nie.
18: Czy uważa pan, że oszczędzanie jest trudne?
9: No nieraz wymaga trochę poświęceń i wyrzeczeń, ale idzie ogarnąć.
16: No jak się dobrze do tego podejdzie i zaplanuje, to nie jest takie trudne.
18: Tak, bardzo trudne. Trzeba umieć po prostu oszczędzać.
14: Posiadanie jakichkolwiek oszczędności deklaruje nawet do 80% Polaków. Pokazuje to, że chociaż odkładanie bywa wyzwaniem dla domowych budżetów, nawyk poduszki finansowej pozostaje jednym z priorytetów.
19: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
14: Krasnystaw inwestuje w infrastrukturę przy miejskich przedszkolach. Burmistrz Daniel Miciuła podpisał 4 umowy dotyczące przebudowy placów zabaw przy przedszkolach numer 4, 5, 6 i 8. Postępowanie zostało podzielone na 4 części, a każda z podpisanych umów dotyczy jednego z przedszkoli. Zgodnie z zawartymi umowami wykonawca będzie miał 100 dni na realizację każdej z 4 części zamówienia. Inwestycja będzie możliwa dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Miasto wskazuje, że celem zadania jest poprawa warunków opieki i edukacji przedszkolnej oraz stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do zabawy i aktywności najmłodszych mieszkańców Krasnego Stawu.
19: Bonton na lato.

0: Ja osobiście lubię chodzić do pracy na piechotę, ale nie każdy może sobie na to pozwolić, bo jak mamy 20-30 km, no to bez żartów, prawda? Bez żartów. Dlatego mamy specjalistę od ruchu drogowego, który podpowie wam, gdzie jechać, żeby nie wpaść w tarapaty. Marcin Petruk już teraz.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jeszcze przez co najmniej kilkanaście minut na części chełmskich ulic samochodów będzie więcej. Mowa o Lubelskiej, przede wszystkim w centrum, na Alei Armii Krajowej włącznie z wiaduktem, ale również na jej skrzyżowaniu z Lwowską. Na Przemysłowej cały czas trwają prace drogowe, na co bierzcie poprawkę, bo może to wpływać na ustępowanie pierwszeństwa.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Cioteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. Bonton na lato.

0: Ostatni pokój. Zostały tylko dwie osoby. Promocja kończy się za 10 minut. I nagle zamiast spokojnie planować urlop, klikamy co? Rezerwuj. No właśnie, moi drodzy, trzeba uważać. Uważać trzeba na takie niby okazje. Nawet UOKiK ostatnio ostrzega przed taką presją podczas zakupów last minute, moi drodzy. A więc zanim w jakikolwiek sposób klikniecie kup teraz, zastanówcie się, przemyślcie 3 razy, czy przypadkiem nie jest to oszustwo. Szczególnie podejrzane mogą być takie liczniki odliczające czas do końca promocji. Jeżeli po odświeżeniu strony zegar zacznie odliczać od nowa, a po jego wyzerowaniu cena się nie zmienia, trudno mówić tutaj o prawdziwej presji czasowej. Bądźcie ostrożni, UOKiK radzi. Zanim klikniemy rezerwuj, sprawdźmy całkowitą cenę, warunki anulowania, no i porównujmy te oferty z innymi na innych stronach, bo czasem najbardziej pilną rzeczą podczas last minute powinno być właśnie zachowanie spokoju. A ja osobiście, pomagając wam zachować też spokój, mam dobrą muzykę na 104,9 FMA. No i mam też dobre wieści. Wiadomości punktualnie o 8 pojawią się na naszej antenie. Posłuchajcie. Już za 9 minut.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon.

0: oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. To jest Bonton Radio.

zmasowany atak w Ukrainie. SMS-y o zagrożeniu dostali też Polacy. Podatki na nowo, czyli co rząd proponuje klasie średniej. Powiemy też o włoskiej seniorce, której żaden oszust nie jest straszny. Marcin Krzemiński. Co najmniej 8 osób zginęło, a 33 zostały ranne minionej nocy w rosyjskich atakach na Kijów. W stolicy Ukrainy od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Rosjanie zniszczyli domy i budynki cywilne. Lokalne władze informują o dziesiątkach rannych w całym stołecznym regionie. Tymczasem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Te efekty zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. O szczegółach Hanna Gmiterek-Zabłocka.

0: na mój telefon komórkowy przyszedł o 4:30 nad ranem. Informacja była o treści: uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. To istotne, bo 30 lipca żadnego alertu nie było i gdy zawyły syreny, wiele osób kompletnie nie wiedziało, co się dzieje. Dlatego też trwają rozmowy z mediami regionalnymi, już nie tylko publicznymi, by oprócz SMS-ów z RCB były również komunikaty w radiu czy w telewizji. Na przykład o zagrożeniu z powietrza.
1: Miejskie i gminne urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. To po tym, jak z firmy My Doctor wyciekły dane 19 milionów Polaków. PESEL można też zastrzec zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na rządowych propozycjach zmian podatkowych. Od nowego roku 12-procentowy podatek mieliby zapłacić ci, którzy rocznie zarabiają do 130 tysięcy złotych. Najwyższy podatek 32% ci z dochodami powyżej 150 tysięcy, a dla tych między 130 a 150 tysięcy będzie nowa stawka 24%. Cezary Jaszczyk.
2: Takie osoby teraz faktycznie mają problem, mówi doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
3: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej.
4: Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3 600 zł.
2: Dodawała doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska. Ci bardziej złośliwi zadają pytanie, czy nowe propozycje nie są tańszym obejściem obietnicy wyborczej o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.
1: Mimo wieku jest postrachem oszustów. 85-latka z włoskiej Ligurii 5 razy doprowadziła do aresztowania przestępców, którzy próbowali ją okraść, stosując różne metody, na przykład udając funkcjonariuszy służb. Jaka jest jej recepta? Weryfikacja u źródła i podtrzymywanie kontaktu z przestępcą, gdy jeden z oszustów, zresztą zgodnie z telefoniczną umową, przyszedł do kobiety rzekomo spisać i skontrolować biżuterię. Pod domem czekał już na niego patrol, bo żadnej babci, nawet tej niespokrewnionej, nie wolno okłamywać.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
1: Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Wszędzie może padać deszcz, ale możliwe też przejaśnienia. Na termometrach 31 stopni na południu, w centrum do 24, na wybrzeżu tylko 19.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Bonton na lato.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka Agencji Ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
11: Poranek trudny, czy dość łatwy, jak myślicie? Czy u Was wszystko w porządku? No, mam nadzieję, że tak, ale jeśli wahacie się, czy iść do psychologa, czy nie, no to warto, żebyście zostali razem z nami, bo poruszymy ten temat już za momencik. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM, aktualnie mamy już, przypominam, 6 minut po godzinie 8. A, no właśnie, jeszcze za momencik czas na najnowszy odcinek programu A Dlaczego? Także nieco wcześniej ten program, a później jedziemy z tematem.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Hełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowany na kadra.
3: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama. Bonton na lato.
5: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm, Lwowska 13R.
6: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
7: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku A dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 8-letni Jasiek.
8: A dlaczego mydło robi pianę?
7: Jasiu, świetne pytanie, bo wystarczy trochę mydła, wody, kilka ruchów rękami i nagle puf, mamy pianę. Ale skąd właściwie się bierze? Wyobraźcie sobie, że bierzecie zwykłą szklankę wody i zaczynacie ją mocno mieszać. Pojawią się bąbelki? Pewnie kilka, ale szybko znikną. A teraz dodajcie do wody trochę mydła i zróbcie to samo. Nagle pojawia się mnóstwo maleńkich baniek. To właśnie piana. Ale mydło nie tworzy tych baniek z niczego. Najpierw potrzebne jest powietrze. Kiedy pocieramy ręce, myjemy gąbką albo mieszamy wodę z mydłem, do środka dostaje się mnóstwo malutkich pęcherzyków powietrza. I tutaj do akcji wkracza mydło. Mydło sprawia, że woda łatwiej tworzy cienką warstwę wokół tych pęcherzyków. Dzięki temu bańki nie pękają od razu. Można powiedzieć, że mydło pomaga im utrzymać się razem. Jedna bańka obok drugiej i jeszcze jedna i jeszcze tysiące kolejnych. Aż powstaje wielka, puszysta piana. To trochę jak budowanie domu z baloników. Sam balonik jest mały, ale jeśli połączymy ich bardzo, bardzo dużo, powstaje coś naprawdę dużego. A wiecie, dlaczego piana jest taka lekka? Bo właśnie jest w niej przede wszystkim powietrze. Dlatego piano może zajmować dużo miejsca, chociaż znajduje się w niej stosunkowo niewiele wody i mydła właśnie. A teraz mały eksperyment. Możecie zrobić go w domu z rodzicem. Wlejcie trochę wody do szklanki i spróbujcie ją mocno zamieszać. Potem dodajcie odrobinę płynu do mycia naczyń i zamieszajcie jeszcze raz. Co się stanie? Pojawi się dużo więcej piany. Możecie też spróbować dmuchnąć przez słomkę do wody z odrobiną płynu. Tylko pamiętajcie, nie pijemy tej wody. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że piana jest wykorzystywana nie tylko do mycia rąk? Pianę można znaleźć w gaśnicach, środkach do golenia, szamponach, detergentach, a nawet w niektórych produktach spożywczych. Za każdym razem działa trochę inaczej, ale zasada jest podobna. W środku znajduje się mnóstwo maleńkich pęcherzyków gazu otoczonych cienką warstwą cieczy. A więc odpowiedź na pytanie Jaśka brzmi. Mydło robi pianę, ponieważ pomaga tworzyć i utrzymywać maleńkie pęcherzyki powietrza w wodzie. Kiedy takich baniek powstanie bardzo dużo, widzimy je jako puszyste czystą pianę. Czyli następnym razem, kiedy podczas mycia rąk zobaczycie pianę, możecie pomyśleć: oho, właśnie oglądamy miliony maleńkich baniek powietrza. Dziękujemy Ci, Jasiu, za pytanie, które zabrało nas prosto do świata baniek i piany. A jeżeli Wy macie własne a dlaczego, koniecznie podzielcie się nim z nami. Poproście rodzica o nagranie pytania i wysłanie go na k.miszczyk@radiobonton.pl, bo może to właśnie Wasze pytanie rozpocznie kolejny odcinek naszej audycji. Do usłyszenia. Pa!
5: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

0: Agatka ostatnio została panią psycholog, więc Zuziu, dla ciebie wielkie gratulacje. Natomiast nadal wiele osób obawia się wizyty u psychologa. Tak wywnioskowałem po rozmowie z nią. Badania społeczne jednak też pokazują, że głównymi tymi powodami jest po prostu strach przed oceną, stygmatyzacja oraz wciąż żywe mity na temat zdrowia psychicznego. Choć świadomość rośnie, no to słuchajcie, tak czy inaczej bariery psychiczne i kulturowe wciąż nas powstrzymują. Wiele osób powstrzymują od tego, żeby szukać pomocy. Jeśli ktoś z was jej potrzebuje, to odłóżcie te stereotypy na bok i po prostu weźcie się do pracy, zanim będzie za późno. Tym bardziej, że do psychologa przecież możecie nawet umówić się na NFZ.
1: Słuchacie Ponton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
5: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Reklama. Mamy już 8.30, czas na informacje sportowe Radia Bonton, więc serdecznie Was zapraszamy blisko radioodbiorników. Przede wszystkim zapraszamy blisko mikrofonu do naszego kolegę. Marcinku, ty się tutaj nie stresuj, że ty jesteś teraz na żywo już praktycznie. Już tu się nie wycofasz z tego. Proszę bardzo, usiądź tu naszym słuchaczom, poopowiadaj, co w sporcie.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Klub piłkarski Start Krasnystaw po wycofaniu z rozgrywek w czwartej lidze rozpoczął proces modernizacji swoich struktur. Od niedawna funkcję prezesa przejął po Marku Kwietniu Ireneusz Wojciechowski, który podkreśla, że głównym celem jest stworzenie silnej kadry w różnych grupach wiekowych.
9: Był trening otwarty, byliśmy miło zaskoczeni, bo było ponad 20 osób. Chodzi o grupy seniorskie. Otworzamy teraz juniorów, też i trampkarzy. Zarejestrowaliśmy w Związku Chełmskim, także myślę, że nam się to wszystko uda. Mamy coraz więcej chętnych do grania. Także to jest najważniejsze, żeby organizacyjnie i właśnie te grupy, żeby powstały, żeby można było działać, no bo klub bez zawodników, to wiadomo, że nie ma prawa istnieć. Zostaliśmy zero i musimy wszystko budować od nowa.
8: Władze Startu Krasnystaw prowadzą również rozmowy z potencjalnymi sponsorami, jak też instytucjami, z którymi chcą zawiązać współpracę. Tymczasem sami piłkarze Startu Krasnystaw kończą przygotowania do nowego sezonu, a czeka ich walka o punkty w chełmskiej klasie A. Zespół poprowadzi Roman Rossa, który w poprzednich rozgrywkach był szkoleniowcem Okręgowej Unii Rejowiec. Pierwszy mecz pod jego skrzydłami Start zagra w ostatni weekend sierpnia i zmierzy się na wyjeździe z Wiktorią Żmudź. Reprezentanci cementu Gryfa Chełm przygotowują się do drugiej części sezonu, a ta rozpocznie się już w przyszłym tygodniu. Zapaśniczki klubu doskonalą formą w miejscowości Ryn pod okiem trenerów Dariusza Kukarskiego oraz Igora Lobasa. Mówi wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
10: Chłopcy pod wodzą trenera Krzysztofa Gajka trenują w Janowie Lubelskim. Jest tam takie duże zgrupowanie, które skupia ponad 100 zawodników z całej Polski. Natomiast starsze zawodniczki trenują na obozach kadry, a jedna z naszych najlepszych zawodniczek, Alicja Wojewódzka, troszeczkę zmieniła styl przygotowań i pracuje z własnym indywidualnym trenerem. Uczestniczyła ostatnio właśnie w takim zgrupowaniu wyjazdowym z Stanach Zjednoczonych, gdzie tam mogła posporować z najlepszymi zawodniczkami na świecie i właśnie czekamy na efekty takich obozów, takich szkoleń.
8: Najbliższym sprawdzianem formy chełmskich zapaśników i zapaśniczek będzie turniej Poland Open oraz memoriał Władysława Pytlasińskiego, które rozegrają się w Warszawie.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
2: Bonton na lato.

0: Czas na informacje drogowe. No ale tak trochę historycznie zaczniemy. Marcinku, czy ty jeździłeś kiedykolwiek Fiatem 126P? Bo jeśli nie, to ja nie wiem, czy ty jesteś godzien robić informacje drogowe dla kierowców.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Przyznam się ubezpiecznie, że jako kierowca za kółkiem takiego klasyka nie siedziałem, ale nic straconego. Niemniej jednak w tych wiadomościach chcę nieco o utrudnieniach. W Chełmie obejmą one okolice Placu Niepodległości, gdzie w piątek odbędzie się wydarzenie pod nazwą Chełm Nie Kręci. Zmiana organizacji ruchu dotyczy również Krasnego Stawu, gdzie do niedzieli trwają chmielaki. Oznacza to zamknięcie części ulic w centrum, jak również mniej miejsc do parkowania.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Bonton na lato.

0: Minęła 8.50, moi drodzy. 8.50, tak jest. Właśnie czytam na naszym portalu supertydzień.pl, że krasnostawskie przedszkolaki będą miały nowe place zabaw. To dobra nowina, oczywiście, że tak. Miasto podobno podpisało umowy na przebudowę placów przy 4 placówkach, numer 4, 5 i 6, ale także i 8 będzie miała nowy plac zabaw. Wszystkie prace wykona jedna firma, a na realizację każdej części inwestycji ma 100 dni. Czyli zbyt długo na place zabaw nie musimy czekać. Modernizacja będzie możliwa dzięki pieniążkom z Unii Europejskiej, a jak podkreśla samorząd, chodzi nie tylko o nowe wyposażenie, ale przede wszystkim o stworzenie dzieciom bezpiecznego i przyjaznego miejsca do zabawy, no i aktywności. No i dobrze, my dorośli musimy za nich myśleć, bo oni to, wiecie, tylko w telewizji i w smartfonach by siedzieli.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź na Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Zabici w Kijowie dron w Rumunii są nowe dane o kolejnym rosyjskim ataku. Znów w upalnie, powiemy, gdzie dziś około 30 stopni. Będzie też burzenie Wielkiej Wieży i biała droga, dosłownie w Mikorzynie. Marcin Szamiński. Do 12 wzrosła liczba zabitych w nocnych zmasowanych atakach Rosji na Kijów i jego okolice. Rannych zostało ponad 30 osób. Piątek będzie w stolicy Ukrainy dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko. Miejscowe władze przekazały, że rakiety uderzyły w dzielnice mieszkalne i magazyny. Trwa usuwanie skutków ataku. Tomasz Zarchowski.
1: Rosjanie wykorzystują to, że Ukraińcy nie mają pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Mogą tylko bezradnie patrzeć, jak rakiety uderzają w kolejne cele. Ale Kijów broni się jak może. Nad Moskwę miał wysłać 250 dronów. Równocześnie Ukraina cały czas zabiega o większe dostawy pocisków do Patriotów od swoich sojuszników. W związku z nocnym rosyjskim atakiem swoje myśliwce poderwała Polska. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju.

0: kraju.
1: Stało się za to w Rumunii, gdzie jeden z dronów rozbił się w niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych. To kolejny bezzałogowiec, który wleciał w ostatnim czasie do Rumunii. Nadal aktualne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi burzami, choć już tylko na północy Lubelszczyzny oraz w Siedlcach i okolicach. Z kolei na południowym wschodzie uważajcie na silny wiatr oraz upały. W Małopolsce, na Podkarpaciu i na krańcach południowych województwa świętokrzyskiego dziś około 30-31 stopni. Sąd zdecyduje dziś, czy youtuber Stu poczeka na proces w areszcie, czy będzie odpowiadać z wolnej stopy. Tydzień temu został przetransportowany z Wielkiej Brytanii do Polski, a zarzuty, jakie usłyszał w polskiej prokuraturze, dotyczą pedofilii i rozpijania nieletnich. Śledczy zebrali 30 tomów akt. Za wszystkie przestępstwa razem youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. Wystarczyło kilka sekund i nie ma już śladu po ponad 70-metrowej konstrukcji. W Jastrzębiu-Zdroju wysadzono wieżę szybową po byłej kopalni Jasmos. Użyto do tego 50 kg dynamitu.
2: Samo wiercenie, przygotowanie trwało około 2 tygodni. No, trzeba było wywiercić 1000 otworów szałowych. I w związku z tym musieliśmy przygotować zabezpieczenia.
1: Podsumowuje Krzysztof Dymek, kierownik robót strzałowych. Dodam, że wieża ważyła bagatela 7000 ton. No i weszła. Niemal cała na biało. Droga w podkonińskim Mikorzynie w Wielkopolsce. Trwa tam czyszczenie jezdni, na którą wieczorem rozlała się biała farba. I mowa o niebyle jakiej jezdni, bo to krajowa 25. Wprowadzono tam ruch wahadłowy i mogą się tworzyć zatory. Prace mają potrwać do wieczora.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Urząd Miasta Chełm przeprowadził już 2 nabory na lokale w hubie technologicznym. Obiekt oferuje 38 pomieszczeń i ma wspierać rozwój innowacyjnych firm, organizacji i instytucji. Miesięczna opłata eksploatacyjna wynosi 20 zł brutto za metr kwadratowy. W wiadomościach lokalnych o 9.30 również ostrzeżenie przed kolejną falą oszustw. Mieszkańcy regionu otrzymują fałszywe SMS-y i e-maile o rzekomym zwrocie podatku. Linki prowadzą do stron wyłudzających dane bankowe i dane kart. Skarbówka przypomina, nie wysyła wiadomości z linkami do przekazywania pieniędzy ani weryfikacji konta. Już wkrótce mieszkańcy Chełma rozpoczną głosowanie w budżecie obywatelskim na kolejny rok. Do wyboru są projekty ogólnomiejskie, osiedlowe i z zielonego budżetu. Głosowanie potrwa do 7 września i odbędzie się wyłącznie online. A o szczegółach opowiemy w wiadomościach lokalnych Radia Bonton za niecałe pół godziny.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
1: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, burze na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie 19 stopni na wybrzeżu, 24 w centrum, 31 na południu kraju.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
6: Bonton na lato.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
10: Jak często sięgacie po jedzenie przetworzone? Czy to dobrze, że tak często? Czy może lepiej z tego zrezygnować? No za chwilę konkretne argumenty i badania, które wam to zobrazują. Czy warto, czy nie warto, czy może w ogóle już powinniśmy przestać to jeść, chociaż w dzisiejszych czasach może być ciężko. 6 minut po godzinie 9:00, witam was bardzo serdecznie w programie Bonton na lato. Za chwilę szczegóły.

0: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
10: Bonton na lato.

Dzisiaj w naszym programie dość mocno zdrowotnie sobie lecimy, że tak powiem. Właśnie czytam w jednym z artykułów na poradnikzdrowie.pl, że ponad 163 tysiące obserwowanych osób przez średnio 12 lat doprowadziło do naprawdę ciekawych wyników badań. Obserwowano aż tyle osób przez 12 lat, no i wyniki są naprawdę ciekawe. Posłuchajcie. Chodzi o to, że te osoby były karmione zazwyczaj mocno ultraprzetworzoną żywnością. No i miały te osoby no dość niską gęstość kości, a każde dodatkowe prawie 4 porcje dziennie wiązało się z ponad 10% wzrostem ryzyka złamania biodra. Nawet by mi to nie przyszło do głowy. No ale co ważne, nie chodzi tylko o fast foody i słodkie napoje. Ile razy jest tak, że nie macie czasu zrobić obiadu, to lecicie do sklepu kupić gotowy. Nie do restauracji, tylko do marketu, takie pakowane. Albo jakaś bułeczka, jakiś kawałek pizzy czy donaty. Uważajcie na to, dbajcie o swoje zdrowie. Bordone.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
5: O 9.40 wpadnie do naszego studia Monika. Już się z nią dogadałem. Faktycznie ma tutaj przyjść, nie zaśpi, nie zasłabnie, nie pójdzie gdzieś indziej na zakupy czy coś takiego. Będzie razem z nami. Będzie razem z nami i będzie miała dla Was szczegóły do programu Bliżej Kultury. Ale już teraz, skoro minęła 9.30, to zapraszam do wysłuchania najświeższych lokalnych wiadomości. Radia Bon Ton.
6: Lokalne wiadomości Radia Bon Ton, jest 9.30, Eliza Kudalska-Nawosat. Zapraszam. Urząd Miasta Chełm przeprowadził już 2 nabory na użyczenie lokali w hubie technologicznym przy ulicy Generała Orlicz-Dreschera. Obiekt dysponuje 38 pomieszczeniami biurowymi i powstał z myślą o wspieraniu przedsiębiorczości oraz tworzeniu przestrzeni sprzyjającej realizacji innowacyjnych pomysłów. Oferta jest skierowana do firm, organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących działalność o profilu technologicznym, mówi Kacper Jasek z chełmskiego magistratu.
7: Łącznie w 2 naborach podpisano umowy z 14 podmiotami na użyczenie 18 lokali. Wykaz firm wyłonionych w naborach udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm. We wrześniu miasto planuje ogłosić kolejny nabór na lokale, które pozostają wolne. Aby przystąpić do procedury, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie podanym w ogłoszeniu oraz dołączyć do niego aktualny dokument potwierdzający status prawny, cel działania i umocowanie osób go reprezentujących. Kryteria naboru są 2. Po pierwsze, kolejność zgłoszeń. Po drugie, zgodność profilu działalności na podstawie kodów.
6: Użytkownicy lokali w hubie ponoszą zryczałtowaną opłatę eksploatacyjną w wysokości 20 zł brutto za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed nową falą wyłudzeń. Do mieszkańców naszego regionu trafiają kolejne fałszywe wiadomości mailowe oraz SMS-y z informacją o rzekomym zwrocie podatku. Oszuści podszywają się pod urzędy skarbowe i przesyłają linki prowadzące do fikcyjnych stron internetowych. Przestępcy zachęcają tam do podania danych, do logowania w bankowości elektronicznej lub numerów kart płatniczych, co grozi całkowitym wyczyszczeniem konta z oszczędności. Skarbówka przypomina, Krajowa Administracja Skarbowa nigdy nie wysyła wiadomości z linkami do przekazywania pieniędzy czy weryfikacji konta. Wszelkie rozliczenia i zwroty podatków odbywają się wyłącznie w portalu e-Urząd Skarbowy, do którego logujemy się bezpośrednio na oficjalnej stronie gov.pl.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Mieszkańcy Chełma wkrótce zdecydują, na co zostaną przeznaczone kolejne miejskie pieniądze. 24 sierpnia ruszy głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Chełma na 2027 rok. Do wyboru są łącznie 32 pomysły zgłoszone przez lokalną społeczność, w tym 8 projektów ogólnomiejskich, 21 osiedlowych oraz 3 w ramach tzw. zielonego budżetu. Głosowanie odbędzie się wyłącznie przez internet i potrwa do 7 września. Szczegółową listę wszystkich propozycji oraz formularz do głosowania można znaleźć na stronie internetowej Chełm budżetobywatelski.org. W Urzędzie Gminy Krasnystaw podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Siennicy na Dolnej. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb przedszkola oraz oddziału żłobkowego. Placówka od 23 lat funkcjonuje w tzw. hotelowcu. Teraz ma zostać przeniesiona do przebudowanej części szkoły. Zakres inwestycji obejmuje m.in. zmianę sposobu użytkowania części budynku, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, utwardzenie terenu oraz zagospodarowanie otoczenia. Zaplanowano także przebudowę sanitariatów na pierwszym piętrze i montaż platformy przyschodowej. Ta ma ułatwić poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnościami oraz najmłodszym dzieciom. Wartość podpisanej umowy wynosi 5 800 000 zł.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska.
3: Dzień dobry, szanowni państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym zaprosić na dożynki gminno-parafialne, które co roku organizujemy jako samorząd gminy przy współpracy naszych parafii, które na terenie gminy funkcjonują. W tym roku będzie to parafia Kanie oraz miejscowość Wólka Kańska. Nasze dożynki są organizowane w różnych tych miejscowościach, jako że tutaj wiele miejscowości na terenie gminy chce ewentualnie tego typu dożynki gościć. I jak wspomniałem wcześniej, w tym roku jest to miejscowość Wólka Kańska. Bardzo serdecznie zapraszamy, jak zwykle, że tak powiem, wszystkie dożynki, które rozpoczynamy mszą świętą dziękczynną za zbiory w kaplicy Matki Bożej Łaskawej w Wólce Kańskiej. Później oczywiście jest tradycyjny korowód dożynkowy, który będzie zmierzał w kierunku świetlicy i sceny ustawione na placu przy świetlicy. I tak o godzinie 13.45 będziemy tutaj uroczyście rozpoczynać już tą część oficjalną dożynek, gdzie w ramach tutaj tych pierwszych wydarzeń będziemy rozstrzygali konkursy jak co roku na najpiękniejszy wieniec, najciekawszy witaż dożynkowy, tradycyjny chleb oraz najsmaczniejsze ciasto. Oczywiście każde dożynki nie mogą się obyć bez występów artystycznych i tutaj przede wszystkim chcielibyśmy się pochwalić tymi występami naszych zespołów funkcjonujących na terenie gminy. Mamy ich trochę, bo będzie to zespół śpiewaczy seniorki z Wólki Kańskiej, czyli gospodarzy tych dożynek, zespół śpiewaczy Echo z Gołębia, zespół śpiewaczy Radość z Liszna, zespół śpiewaczy Pawłowianki z Pawłowa i oczywiście zespół dziecięco-młodzieżowy Łyszczy z Pawłowa. Także mamy tutaj od pewnego czasu funkcjonujący taki kabaret gminna ferajna, działający przy Domu Kultury w Pawłowie, który też przygotowuje specjalne wystąpienie na dożynkach w Wólce Kańskiej. Także zaprosiliśmy tutaj kapelę Kataryna z Pokrówki, zespół śpiewaczy Swojska Nuta z Rosa Fabrycznego, zespół Zgrani Chłopcy z Gorzkowa. I jak zawsze oczywiście tutaj organizujemy także zabawę taneczną z zespołem Jak od godziny 20 do godziny 23. Także dodatkowo tutaj przy współpracy z Domem Kultury w Pawłowie organizujemy park rozrywki dla dzieci, stoiska gastronomiczne. Także tutaj jako organizatorzy, jako gmina jest fabryczny, gmina Ośrodek Kultury imienia Ryszarda Kopuścińskiego w Pawłowie, parafia świętego apostoła Piotra i Pawła w Kaniem, a także sołtys i Rada Sołecka we wsi Kanie. Jako organizatorzy się zapraszamy na nasze dożynki parafialne do Wólki Kańskiej w najbliższą niedzielę.
2: W sobotę świętowanie plonów zaplanowała gmina Chełm, zaś w niedzielę Leśniowice, Białopole, Sawin, Wierzbica i Dorochusk. A teraz zaproszenie na popołudniową odsłonę Bliżej Kultury.
1: Dzisiaj o godzinie 18.20 kolejna odsłona cyklu Młodzi w Kulturze w naszym podcaście Bliżej Kultury w Radiu Bonton. Dzisiaj gościmy zespół Moonshine w składzie
4: Krzysztof Sobiesiek,
5: Krystian Wołoszun.
1: Kochani, zapraszamy was przeserdecznie na tą fascynującą rozmowę z tymi młodymi ludźmi. O czym jest to rozmowa?
5: O zespole, o muzyce, o graniu koncertów, o pracy i o różnych innych rzeczach.
4: O korpo.
5: Tak, o korpo też.
1: I o rodzicielstwie.
4: I o rodzicielstwie.
5: Tak,
1: tak, jest dużo, słuchajcie, fantastycznych tematów, zaskakujących. To mogło tak brzmieć zaskakująco z tej perspektywy, ale zapraszam was przeserdecznie do słuchania tego na 104.9 FM. Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
6: Reklama.
7: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
8: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
9: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny krok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
10: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
11: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
12: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Reklama. Bonton na lato.

na zegarach już 9.50, a wy słuchacie Radia Bon Ton. A ja właśnie czytam na naszym portalu supertydzień.pl, że węgierska policja podejrzewa, że kierowca autokaru z polskimi pielgrzymami mógł zasnąć za kierownicą. Przypomnijmy, pewnej nocy, sierpniowej nocy, autokar wracający z Medjugorji zjechał z autostrady M3, no i przewrócił się w rowie. Zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Według ustaleń śledczych jedną z możliwych przyczyn tragedii mogło być zaśnięcie kierowcy. Eksperci zwracają tutaj uwagę, że przed pełnym zaśnięciem może pojawić się tak zwany mikrosen. Wiem, o czym teraz czytam, bo mam podobnie. Coś takiego, co trwa dosłownie kilka sekund. Jest to utrata świadomości, podczas której kierowca przestaje prawidłowo reagować na to, co dzieje się na drodze. Mamy jeszcze wakacje, wy też możecie znaleźć się w podobnej sytuacji. Więc zanim wyjedziecie na wakacje, to nie patrzcie na to, żeby wyjechać jak najszybciej zaraz po pracy, tylko patrzcie, żeby chociaż z jeden dzień takiego pełnego snu złapać przed dłuższą trasą.

0: Gieluch. Producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Hełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl.
2: Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: 11 ofiar śmiertelnych. Jutro w Kijowie żałoba po kolejnym rosyjskim ataku. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Górze. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Marcin Krzemiński. Piątek będzie dniem żałoby w Kijowie. W wyniku nocnych masowych rosyjskich ostrzałów miasta zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Tragiczny bilans rośnie z godziny na godzinę, bo ratownicy przeszukują gruzowiska i wyciągają spod zawalonych budynków kolejne ciała. Rosjanie zaatakowali także na południu i zachodzie Ukrainy. Rakiety uderzyły w 28 różnych miejsc. W Polsce tymczasem po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali nad ranem SMS-y z informacją, że trwa zmasowany atak na zachodzie Ukrainy. To zmiana procedur, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
1: Jest to wynik przeglądu tego, co zadziało się w ostatnim czasie, przeglądu procedur i schematów działania. I rzeczywiście według wypracowanego rozwiązania w przypadku tego typu sytuacji w przyszłości takie komunikaty będą się pojawiały.
0: 30 lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta i zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali żadnych informacji. Według nowych zasad Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało alerty o zmasowanych atakach rosyjskich w Ukrainie przy polskiej granicy. Ponowi je, gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie atakiem z powietrza. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże blisko kanału Gliwickiego, gdzie złota alga znów sieje spustoszenie. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
2: Podwyższyliśmy istniejące zestawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
0: Chodzi o zestawki tak zwanego jazu piętrzącego, a zbiornika przed złotą algą bronią również sami wędkarze układające worki z piaskiem. Dziś na stacjach paliw nieco drożej niż wczoraj. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95.

0: maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy, to wzrost o 3 grosze. Olej napędowy z kolei 7,52, to podwyżka w stosunku do wczoraj o 5 groszy. Iga Świątek znów wygrywa i jest na dobrej drodze do kolejnego triumfu i obrony tytułu w Cincinnati. Polka pokonała wczoraj w 2 setach francuskę Diane Parry, Błażej Kulesza.
1: Polka zameldowała się po raz 30 w ćwierćfinale turnieju rangi 1000, co organizatorzy tuż po zwycięstwie nad Parry Polce przypomnieli. Ta, jak przyznała w wywiadzie udzielonym jeszcze na korcie, niespecjalnie zaprząta sobie tym głowę.
2: Zazwyczaj po turnieju lubię trochę popatrzeć na liczby i statystyki, ale podczas meczu skupiam się tylko na grze. Nie ma to znaczenia, czy druga runda, czy ćwierćfinał.
1: Polka gra dobrze i równo, a przede wszystkim wciąż walczy o to, by pojawić się na WTA Finals. Po tygodniu przerwy Świątek czeka znów mecz z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. W Toronto był to finał. Teraz panie zagrają już w ćwierćfinale.
0: Mecz Polki i Kazaszki o 1:00 w nocy.
3: Bonton Radio. Sport.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kazaszka Jelena Rybakina będzie tej nocy rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Wiceliderka rankingu tenisistek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-4, 6-4, a broniąca tytułu Polka kilka godzin wcześniej pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-3. Polka znów gra równo i dobrze, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
4: Bardzo fajnie, że wypaliło teraz, a nie dopiero jesienią na Dalekim Wschodzie, bo już było pozamiatane, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o start w mistrzostwach WTA. A tak Iga ma jeszcze szansę do tej ósemki najlepszych tenisistek roku się zakwalifikować.
1: A w Cincinnati odpadła sensacyjnie Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z 20-letnią Sarą Bejlek 6-7, 4-6. Sabalenka może spaść z pozycji liderki, chociaż to będzie zależało od Igi Świątek, bo aktualnie druga w rankingu Rybakina musiałaby dojść do finału turnieju w Cincinnati. Przed spotkaniem tenisowym wystąpi dziś polski kwartet w fazie play-off piłkarskich eliminacji europejskich pucharów. Górnik Zabrze i Raków w lidze konferencji, a Jaga i Kolejorz walczą o fazę ligową Ligi Europy. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Białegostoku. O 18:00 podejmą Iberię Tbilisi. Mistrz Gruzji nigdy nie awansował do fazy ligowej rozgrywek europejskich pucharów, ale jak zaznaczał trener Adrian Siemieniec, nie oznacza to łatwego spotkania.
5: Myślę, że na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, nie można oczekiwać, że to nam przyjdzie prosto, dlatego nastawiamy się na trudny mecz.
1: Lech Poznań też będzie grać u siebie z mistrzem Szwajcarii FC Thun. Podopieczni duńskiego trenera Niesa Frederiksena będą jednak musieli sobie radzić w nieco okrojonym składzie. Z powodu kontuzji zabraknie m.in. kapitana Michaela Isaka. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki, Jamal Musiala, ma zaburzenia neurologiczne. Zawodnik Bayernu Monachium poinformował, że to one były przyczyną tego, że podczas meczów towarzyskich bawarskiego klubu zasłabł 2 razy w ciągu ostatnich 4 dni.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Od zaledwie 19 do 31 stopni, takie dziś maksymalne temperatury, najchłodniej na wybrzeżu, najcieplej na południu kraju. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotnie może padać deszcz czy burze, możliwe na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie kraju.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Afera w świecie show biznesu. Nierzadko się takie zdarzają, dlatego przyjrzymy się, bo niektóre naprawdę są ciekawe. Zostańcie z nami, szczegóły już tej akcji na naszej antenie. Dosłownie za 13 minut. Słuchacie Radia Bonton.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
7: Bonton na

0: Tu Radio Bonton, słuchacie nas na 104,9 FM. Na zegarach już 10:20. Wczoraj w wielu miejscach, w mediach społecznościowych mogliście trafić na widok, na wizerunek Zenona Martyniuka. Nie bez przyczyny, bo jest afera. Afera, która rozpoczęła się od nagrania z jednego z solowych występów Jacka Kowalca, podczas którego aktor sparodiował Zenona Martyniuka. Słuchajcie, największe emocje wzbudził fragment, w którym zasugerował, że wokalista może korzystać z playbacku, tak? No i Martyniuk się troszeczkę zdenerwował, no i będzie chyba chciał pozwać Jacka Kowalca. Bo jak twierdzi, takie sugestie godzą w jego zawodowy wizerunek i podważają jego wiarygodność jako artysty. No, a przede wszystkim pojawią się przez to tylko negocjacje jego garzy.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Kastorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
3: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
10: Sportowe wiadomości przynosi nam Marcin Petruk do naszego studia. Sportowe wiadomości, proszę bardzo. A ja idę może trochę dorobić na ulicę, może popcorn, kukurydza, popcorn, sprzedam tanio, może coś się zarobi w międzyczasie. Proszę bardzo, Marcinku, zawładnij tu naszą anteną, zajmij się naszymi słuchaczami, zaopiekuj się nimi, dobrze? A ja lecę coś dorobić.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio. Sport.
11: Sport. Marcin Petruk. Chełmianka nadal niepokonana. Wczoraj Biało-Zieloni po raz pierwszy od 11 lat wygrali z Wisłą Kołdębica. Po bramkach Jakuba Kuzdry oraz wykorzystanym rzucie karnym Pawła Tomczyka zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego zwyciężył 2-1.
12: No tak, słyszałem, że to dawno nie wygraliśmy. No na pewno mecz taki znowu dwóch odsłon, tym razem w pierwszej połowie dość słabo mimo prowadzenia, a w drugiej no 2-0, w zasadzie no, taki jeden błąd, który spowodował 2-1 i trochę problemów, ale wydaje mi się, że zasłużone zwycięstwo.
11: Następny mecz Chełmianka rozegra na wyjeździe w niedzielę i zmierzy się z drużyną Naprzód Jędrzejów. Zuzanna Zdybel, wielokrotna medalistka UKS-u Wodnik Krasnystaw, ponownie zasili szeregi polskiej kadry narodowej, mówi prezes klubu Andrzej Miciuła.
13: Te powołania są co roku i przedłużane na rok, także do 17 sierpnia 2027 roku Zusia będzie kolejny raz w kadrze narodowej juniorów młodszych. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w klubie, zaczynamy obóz na miejscu tutaj w Krasnystawie. Jest to obóz techniczny, także po ponadmiesięcznej przerwie wracamy już do nowego sezonu, do startów na zawodach, do Krasnostawskiej Ligi Pływackiej, Szuwarek 2026-2027. Także zaczyna się dużo dziać w pływaniu w Krasnystawie.
11: Pierwsze starty czekają zawodników Krasnostawskiego Wodnika już we wrześniu. W sobotę ekstraklasowy Motor Lublin rozegra piątą kolejkę i na wyjeździe zmierzy się z wyprzedzającą go o 3 lokaty Koroną Kielce. Obecnie zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę ma na koncie 4 punkty, a w ostatnim meczu zgarnął komplet oczek 1-0, pokonując GKS Katowice. Na własną murawę Motor wraca 29 sierpnia, aby podjąć Piastę Gliwicę, zaś tydzień później także u siebie zmierzy się z obecnym liderem, czyli Legią Warszawa.
14: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton na lato.

0: Ostatnio wchodzę do kina, przeglądam, co tam ciekawego można sobie obejrzeć i zastanawiam się, iść czy nie iść, iść czy nie iść. No dzisiaj jest fajnie, bo w internecie możecie sobie zobaczyć zwiastun. Chociaż jak zacząłem oglądać te zwiastuny w internecie, to już kompletnie nie wiedziałem, co wybrać. Serio, jakoś tak mało zachęcające są. Dlatego na naszej antenie już teraz, 20 minut przed 11, polecajki filmowe.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia. Największy zwrot akcji.
5: Cześć, tu Kinga. Dzisiaj padło na mnie, więc zaczynamy. Są takie filmy, które kończą się napisami, a my przez chwilę siedzimy, zastanawiamy się zaraz, co ja właściwie przed chwilą widziałam. I właśnie dlatego w kategorii największy zwrot akcji trudno nie sięgnąć po film, który dla wielu widzów stał się wręcz synonimem filmowego twistu. Szósty zmysł z 1999 roku. Za kamerą stanął M. Night Shyamalan, który napisał również scenariusz. W głównych rolach wystąpili Bruce Willis, Hayley Joel Osment i Toni Collette. Historia zaczyna się pozornie jak klasyczny thriller psychologiczny. Psycholog dziecięcy Malcolm Crowe spotyka chłopca o imieniu Cole. Chłopca, który twierdzi, że widzi rzeczy, których inni ludzie nie widzą. I od tego momentu robi się coraz bardziej niepokojąco. Ale szósty zmysł nie straszy przede wszystkim potworami wyskakującymi zza drzwi. Najbardziej niepokojące jest to, że przez cały film coś nam nie pasuje. Drobne szczegóły, dialogi, zachowanie bohaterów, rzeczy, które wydają się zupełnie normalne, dopóki nie znamy zakończenia. A potem przychodzi słynny zwrot akcji. I nagle okazuje się, że film, który właśnie obejrzeliśmy, trzeba właściwie obejrzeć jeszcze raz, bo te same sceny zaczynają znaczyć coś zupełnie innego. I to jest właśnie największa siła tego filmu. Shyamalan nie oszukuje widza, on raczej podsuwa mu wszystkie potrzebne elementy, ale robi to tak sprytnie, że większość z nich nie zauważamy. Dopiero po poznaniu prawdy zaczynamy dostrzegać, jak precyzyjnie skonstruowany był scenariusz. Ciekawostka, szósty zmysł otrzymał aż 6 nominacji do Oscara, m.in. za najlepszy film, reżyserię i scenariusz oryginalny. Nominowani zostali również Hayley Joel Osment za drugą rolę drugoplanową i Toni Collette również za rolę drugoplanową. Film nie zdobył jednak żadnej statuetki, a Hayley Joel Osment miał wtedy zaledwie 11 lat. Jego rola przyniosła mu ogromne uznanie i stała się jedną z najbardziej pamiętnych dziecięcych kreacji w kinie. Dlatego jeśli macie ochotę na film, przy którym po zakończeniu chce się powiedzieć, muszą to zobaczyć jeszcze raz, wybór jest właściwie oczywisty. Tylko jedna rada, jeśli jeszcze nie widzieliście szóstego zmysłu, w co nie wierzę, nie pytajcie nikogo o zakończenie. I absolutnie nie wpisujcie go w wyszukiwarkę, bo największy zwrot akcji najlepiej przeżyć samemu. A i na koniec muzyka, która chyba najlepiej oddaje klimat tego filmu. James Newton Howard i De Profundis ze ścieżki dźwiękowej szóstego zmysłu. Posłuchajcie, tylko nie próbujcie podczas tego utworu doszukiwać się spoilerów. Tego nie róbcie.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ekotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
8: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
9: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
8: Dom weselny za Borkiem. Helm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
10: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
12: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.

0: Nauka, eksperymenty, eksperymenty, nauka. No, zawsze ci naukowcy coś tam ciekawego wynajdą albo spostrzeżenia jakieś ciekawe gdzieś tam wybadają, że tak powiem kolokwialnie. No i zawsze gdzieś tam w mediach społecznościowych się tym z nami dzielą. No i właśnie trafiam na artykuł, w którym czytam, że w pewnym eksperymencie osoby, które przez 10 minut wpatrywały się sobie w oczy, tak głęboko, prawda, przy słabym oświetleniu, zaczęły doznawać dziwnych zniekształceń twarzy, a nawet efektów przypominających po prostu halucynacje. Więc jak dłużej komuś spojrzycie niż 10 minut oczy, to faktycznie można zemdleć. I nie z wrażenia, tylko tak po prostu. A, no i jeszcze dzisiaj na naszej antenie dowiecie się, jaki wzrok to wzrok sugerujący zauroczenie i miłość, albo kiedy ktoś jest szczery, albo kto ma poczucie w kimś bezpieczeństwa.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Hełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
2: Reklama. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Hełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Reklama.
7: Bonton Radio.
2: Reklama.
7: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Optycy uspokajają, doniesienia o możliwych wielkich kulewach są przesadzane. Rośnie liczba ofiar i rannych w kolejnym ataku na Kijów. Robert Lewandowski z kolejnym golem za oceanem. Marcin Krzemiński. Monitorujemy sytuację. Na razie dużego zagrożenia nie widać, uspokaja Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o rekordowych ulewach, które mogą dotknąć południową Polskę. Niektóre wpisy ostrzegają nawet przed powtórką sytuacji z 2024 roku, kiedy Dolny Śląsk i Opolszczyznę nawiedziła powódź. To przesadzone prognozy, często oparte na jednym skrajnym modelu pogodowym, mówi Piotr Szuster z IMGW.
1: Rzeczywiście w sieci pojawiają się doniesienia o zwiększonych sumach opadów. W tej chwili przewidujemy, że te opady nie będą jakieś katastrofalne. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji o tej, która wystąpiła w 2024 roku.
0: Synoptycy przyznają jednak, że końcówka sierpnia będzie faktycznie deszczowa. 12 ofiar w samym Kijowie, jedna w obwodzie kijowskim, około 40 osób rannych. To aktualne dane po nocnym rosyjskim ataku, które przekazał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie reaguje na rosyjskie ataki w odpowiedni sposób, ponieważ nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych. Minister Marcin Kierwiński z kolei zapewnia, zawsze gdy podrywane są nasze myśliwce, by patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-y. Chodzi o komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś ostrzeżenie dotyczące rosyjskiego strzału zachodniej Ukrainy otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2: Będziemy wysyłać SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
3: Wypulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
2: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski.
0: Bo to efekt zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. Minionej nocy z kolei dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Nadleciał od strony Ukrainy i przebywał na terenie Mołdawii przez co najmniej 6

0: minut. Nie ma informacji ani o ofiarach, ani o zniszczeniach. Przypomnę, że dron rozbił się też w niezamieszkanym terenie w Rumunii. Tu na szczęście też nie ma poszkodowanych i strat. Płace w lipcu miesiąc do miesiąca wzrosły w Polsce przeciętnie o nieco ponad 1% i prawie 7% w porównaniu z lipcem rok temu, informuje Główny Urząd Statystyczny. Wynika to z wypłat premii, nagród i odpraw emerytalnych. Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego, a jego zespół Chicago Fire pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu MLS. To trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze piłkarza, który, dodajmy, jutro kończy 38 lat. Dodam też, że mecz przerwano na prawie 2 godziny z powodu burzy.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: W Chełmie planowana jest budowa nowej sieci gazowej średniego ciśnienia. Inwestycja obejmie ulicę Towarową, ale także przebudowę sieci przy dwóch innych ulicach. Postępowanie wszczęto na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa i to kolejna inwestycja infrastrukturalna w rejonie przygotowywanym pod terminal intermodalny. Urząd Miasta Chełm informuje o zmianach lokalizacji części swoich wydziałów i komórek organizacyjnych. Przed wizytą warto sprawdzić aktualny adres interesującego nas wydziału, o czym więcej powiemy w lokalnych wiadomościach za niecałe pół godziny. Chełmscy policjanci otrzymali nowy, oznakowany radiowóz BMW. To jeden z 6 samochodów, które trafiły do lubelskiego garnizonu. Auto ma wspierać funkcjonariuszy w codziennej służbie. Policjanci otrzymali także nowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Od 28 do 31 stopni w pasie od Opolszczyzny po Podkarpacie. Tam dziś najcieplej, ale tam też możliwe burze. Zagrzmi też w centrum i na wschodzie. W całym kraju może padać deszcz. Niewykluczone też chwile ze słońcem. Najchłodniej na wybrzeżu do 19 stopni.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Ponton na lato.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Wzrok, nasz wzrok, potrzebny jak nie wiem co. No ale ten wzrok może też wiele nam powiedzieć, prawda? Przyglądamy się sprawie, z czego już za chwilę słuchacie Radia Bonton. Minęła już 11.06.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Bonton.

0: Jak obiecywałem, tak też trzeba to wyjaśnić. Ostatnio mówiłem na naszej antenie, że patrzenie komuś w oczy dłużej niż 10 minut może spowodować halucynację. Taki eksperyment przeprowadzili ostatnio naukowcy, no ale też psychologia mówi, że jeśli ktoś obrzuca was takim miękkim spojrzeniem i ma rozszerzone źrenice, pokazuje silne przyciąganie i zauroczenie, to oznacza, że faktycznie to może być miłość. Nie zapominajcie, że w bliskiej relacji długi kontakt wzrokowy będzie budował też zaufanie i ciepło. Czyli nie unikajcie wzrokiem swojej drugiej połówki. No ale dobra, wzrok też ma negatywne znaczenie. Zbyt intensywny wzrok obcej osoby często budzi niepokój i uczucie osaczania. Także robiąc dzisiaj zakupy w markecie, proszę nie wpatrywać się zbyt mocno w oczy pani ekspedientki. Bo jeszcze się speszy i źle resztę wyda. I tyle będzie. Słuchacie Radia Bon Ton. Minęła już 11:21.
1: Bon Ton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
3: Są sprawy, o których powinniście się dowiedzieć natychmiast. No i bardzo często tak wychodzi, że na naszej antenie dowiadujecie się po raz pierwszy o nie zawsze przyjemnych sprawach. Jakie będą tym razem? Posłuchajmy razem. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Czas na najświeższe lokalne wiadomości.
4: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Jest 11.30. W Chełmie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie budowy nowej sieci gazowej średniego ciśnienia. Inwestycja obejmie m.in. ulicę Towarową, a także przebudowę istniejącej infrastruktury przy Okrzowskiej i Chemicznej. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa. Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci gazowej wraz z przyłączem w ulicy Towarowej oraz przebudowę odcinków istniejącej już sieci średniego ciśnienia przy ulicach Okrzowskiej i Chemicznej. Prace zaplanowano na terenie kilku obrębów Chełma. Inwestycja obejmie łącznie kilkadziesiąt działek zlokalizowanych w obrębach 07, 08 i 09. Postępowanie prowadzi wojewoda lubelski. Zgodnie z obwieszczeniem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje dotyczące tej inwestycji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Planowana budowa wpisuje się w szersze zmiany infrastrukturalne w tej części Chełma. W rejonie ulicy Wschodniej realizowane są przygotowania do obsługi powstającego terminala intermodalnego. Miasto planuje również dużą przebudowę układu komunikacyjnego. Wszystko po tym, jak tylko uda się rozstrzygnąć przetarg na to zadanie. Urząd Miasta Chełm informuje o zmianach lokalizacji swoich wybranych komórek organizacyjnych. O szczegółach Kacper Jasyk z Urzędu Miasta.
5: Departament Oświaty znajdą Państwo przy ulicy Stefana Czarnieckiego 8. Departament Nieruchomości oraz Wydział Architektury i Budownictwa mieszczą się przy Placu Niepodległości 1. Kancelaria Prezydenta oraz Sekretariat Prezydenta Miasta Chełm zostały przeniesione na ulicę Pocztową 50. Z kolei Rzecznik Praw Mieszkańców oraz Koordynator Dostępności przyjmują przy ulicy Obłońskie 20.
4: Aktualne informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych magistratu są dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chełm.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Chełmscy policjanci ruchu drogowego otrzymali nowy, oznakowany radiowóz BMW. To jeden z 6 nowoczesnych samochodów, które zasiliły flotę lubelskiego garnizonu policji. Auto ma wspierać funkcjonariuszy podczas codziennej służby i działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Nowe BMW to jeden z najmocniejszych pojazdów, jakie trafiły do policji w regionie. Samochód wyposażono w 6-cylindrowy, 3-litrowy silnik o mocy blisko 400 koni oraz napęd na 4 koła. Dzięki temu radiowóz ma zapewniać odpowiednią przyczepność także w trudniejszych warunkach drogowych. Pojazd został przystosowany do potrzeb służby policyjnej. Na jego pokładzie znalazły się m.in. specjalistyczne urządzenia oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Jeden z 6 radiowozów trafił do Chełma, 3 pozostałe BMW będą wykorzystywane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Kolejne samochody otrzymały komendy miejskie w Lublinie i Zamościu. Nowe auta to jednak nie wszystko. Policjanci ruchu drogowego otrzymali również laserowe mierniki prędkości z możliwością rejestrowania obrazu. Urządzenia pozwalają zapisywać nagrania wykonanych pomiarów. A chełmski radiowóz ma już wkrótce pojawić się na drogach miasta i powiatu. Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza najmłodszych mieszkańców miasta oraz ich opiekunów na widowisko, które odbędzie się jutro o 10 w sali widowiskowej biblioteki.
6: Zapraszamy na familijny pokaz z elementami teatru i iluzji zatytułowany Magik i Mistrz Wpadek. Adresowany jest do dzieci, ale także dla dorosłych widzów i w magiczno-humorystycznym show wystąpią Jerzy Buczyński, który jest iluzjonistą oraz Bogusław Byrski, aktor. Operator. Zapowiada się na żywiołowe i energetyczne wydarzenie, które będzie pełne żartu i niesamowitych sztuczek. Gwarantujemy niesamowitą zabawę i chwilę relaksu ze śmiechem.
4: Zapowiada Anna Pietuch z Chełmskiej Biblioteki, a na widowni można zasiąść bezpłatnie.
2: Bonton na lato.
7: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w czwartek, 20 sierpnia. Pora na historyczny powrót do przeszłości. Sprawdzamy, co ważnego w świecie muzyki przyniosła właśnie ta data. Zaczynamy w roku 1948. Swoje 78. urodziny obchodzi dzisiaj Robert Plant, legendarny wokalista i frontman brytyjskiej formacji Led Zeppelin. Uznawany za jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych głosów w historii muzyki rozrywkowej. Przenosimy się do roku 1966. Na świat przyszedł Dimebag Darrell, wybitny amerykański gitarzysta i współzałożyciel metalowej grupy Pantera, którego niepowtarzalny styl gry i riffy zainspirowały pokolenia muzyków. W kalendarzu zapisujemy rok 1980. Swoje 46. urodziny celebruje Fred Durst, wokalista i lider brytyjskiej grupy Limp Bizkit, z którą na przełomie wieków podbił światowe listy przebojów takimi nagraniami jak Rolling czy nową wersją Behind Blue Eyes. Zaglądamy do roku 1990, dokładnie 36 lat temu na rynku zadebiutował przełomowy singiel Suicide Blonde australijskiej formacji In Excess, zapowiadający ich bestsellerowy album X i stając się jednym z największych radiowych hitów zespołu tamtego okresu. Naszą dzisiejszą czwartkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1997 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zawładnęła stacjami radiowymi w całej Europie. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Niemiecki projekt Sash wypuścił wtedy swój gigantyczny taneczny hit Ecuador z udziałem Rodrigueza. Niezwykle chwytliwy, pulsujący rytm i energetyczna melodia sprawiły, że numer błyskawicznie stał się wielkim przebojem list przebojów od Wielkiej Brytanii po Polskę. To gwarantowany zastrzyk potężnej energii. Zamykamy dzisiejsze archiwum i rozgrzewamy głośniki przed nadchodzącym weekendem. Przed nami Sash i Rodrigueza.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Chrubieszowie.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Reklama. Bonton na lato.

Zegar tyka, południe już na horyzoncie. Szkoda, że nie mogę przenieść się teraz do Krakowa. Słuchajcie tam, jak ja lubię ten hejnał słuchać, patrzeć na tego faceta, jak gra na cztery strony świata hejnał. Coś pięknego. Fajna robota zresztą. Ciekawe, czy normalnie na cały etat jest swoją drogą zatrudniony. Czy tylko tak na przykład pracuje gdzieś w jakimś sklepie obuwniczym, wywiesza kartkę, zaraz wracam, leci z trąbką na górę, na Wieżę Mariacką, strzeli tam hejnał i wraca. No, ciekawe. Zaraz sprawdzimy, co na to sztuczna inteligencja. Czy ona coś wie na ten temat? Czy zna chłopa? No dobra, za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Za 9 minut niespełna wiadomości z kraju i ze świata. Punktualnie w samo południe, jak zwykle. A będzie dla was też oczywiście prognoza pogody. No i popołudniowe pasmo w rytmie dnia. Już skoro nie należy do mnie, no to ja się zwijam. Zostawiam was oczywiście w dobrych rękach. Trzymajcie się, cześć.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej? Odnowy biologicznej lub beauty? To

0: ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-hełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.
7: Mamy godzinę 12:00, słońce w zenicie, a to oznacza, że czas na kolejne popołudnie w rytmie lata w Radiu Bonton.
8: Zagrzmi i popada. 8 regionów z burzowymi alertami. Rusza remont na autostradzie A1. Powroty z wakacji mogą być trudne. Policjanci namierzyli podejrzanego o wyrzucenie żywych świnek morskich do śmieci. Miriam Lipińska. Znów są ostrzeżenia przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w województwie świętokrzyskim, a także w części opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, a także w północnej połowie Małopolski i Lubelszczyzny. Tam są ostrzeżenia drugiego stopnia. Może spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Grzmieć zacznie miejscami już po południu. Z kolei dla reszty Małopolski, Lubelszczyzny i Podkarpacia są ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia, ale tam także ulewy spadnie do 35 mm deszczu. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia o świcie dostali dziś alerty RCB w związku z prewencyjnym poderwaniem przez Polskę myśliwców w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Taką nowość zapowiadało już wcześniej MSWiA. To po to, by zapobiec ewentualnej panice. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński jest zdania, że każdorazowe rozsyłanie alertów w takim przypadku jest słuszne i potrzebne.
9: Musimy to jakoś sobie wszyscy wyważyć, mówiąc zupełnie wprost. Tutaj nie ma wersji pośredniej. Albo informujemy o tym potencjalnym zagrożeniu, działamy prewencyjnie, albo czekamy do ostatniej chwili, licząc się z tym, że nie o każdym zagrożeniu jesteśmy poinformować w stanie na bieżąco.
8: Po tym, jak myśliwce wróciły do baz, czyli po około 2 godzinach, alert odwołano. Kierowców wracających z wakacji nad morzem czeka przykra niespodzianka. Na autostradzie A1 rozpoczyna się właśnie remont kolejnego odcinka między Gdańskiem a Toruniem. Prace drogowców mogą uprzykrzać życie kierowcom, zwłaszcza w weekendy, i spowodować spore korki. Remont rusza dziś na jezdni w kierunku Torunia między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Kierowcy mają tam do dyspozycji tylko jeden pas, podobnie zresztą jak w stronę Gdańska, gdzie też trwa remont między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Wyrzucał żywe świnki morskie do śmietnika. Policjanci namierzyli 84-latka z Siemianowic Śląskich, który w ten sposób pozbył się w sumie kilkunastu gryzoni. Funkcjonariusze szukali sprawcy od czerwca. Udało się kilka dni temu, gdy w kolejnym koszu na śmieci znaleziono 8 świnek morskich.
10: Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie.
8: Mówi młodszy aspirant Dorian Mitas z siemianowickiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania uśmiercenia zwierząt. Grożą mu 3 lata więzienia. Świnki morskie trafiły już pod opiekę wolontariuszy. Kibiców tenisa w Polsce czeka nieprzespana noc. O 1:00 naszego czasu na korcie w Cincinnati rozpocznie się mecz Igi Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie, a reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki spotykają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. To będzie już 17 pojedynek Świątek Rybakina. W 10 z nich górą była Iga.
11: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: A więc, aktualnie mamy około 28 stopni, ciśnienie na poziomie 1007 hektopaskali, jakość powietrza oczywiście dobra, natomiast jeżeli chodzi o temperaturę, dzisiaj maksymalnie ma być 30 stopni, mimo tego, że to są takie okolice, to ja absolutnie tego nie czuję. Jeżeli chodzi o taką temperaturę, chociaż przyznam, że jest całkiem duszno. Potem miejmy nadzieję, że to się poprawi. A, jeszcze wieczorem możliwe, że też przez chwilę pogrzmi, popada.

0: tak jak dzisiaj rano.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: W rytmie lata.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Czwartek, do weekendu jeszcze kawałek. Zaczynamy kolejne popołudnie w rytmie lata na falach Radia Bonton. Janek Zieliński, to ja z wami serwuję po falach do 17 i serwuję najlepsze, co mamy w zanadrzu. Dużo świeżych informacji z okolicy i najlepszą muzę. Dużo usłyszycie o sporcie, to wam mogę teraz zapowiedzieć. A my tą godzinę muzycznie otwieramy nutą od The Weekenda.

0: Reklama.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

nowy staratokrasny staw. W klubie z miasta Czerwonych Stawów wystąpiły spore problemy. Wycofanie się z czwartej ligi na ostatnią chwilę, ustąpienie dotychczasowego zarządu i teraz następują przystosowania. Jest już nowe kierownictwo, a w sporcie Radia Bonton usłyszycie o nowo wyłonionym trenerze składu, którego no, czekają niemałe wyzwania w nadchodzącym sezonie. The Strangles, Always the Sun. To za nami, a już teraz Skubas opowie nam o tym, że życie jest piękne.

0: reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Klub piłkarski Start Krasnysta w powycofaniu z rozgrywek w czwartej lidze rozpoczął proces modernizacji swoich struktur. Od niedawna funkcję prezesa przejął po Marku Kwietniu Ireneusz Wojciechowski, który podkreśla, że głównym celem jest stworzenie silnej kadry w różnych grupach wiekowych.
8: Był trening otwarty, byliśmy miło zaskoczeni, bo było ponad 20 osób. Chodzi o grupy seniorskie. Odtwarzamy teraz juniorów, też i trampkarzy. Zarejestrowaliśmy w Związku Chełmskim, także myślę, że nam się to wszystko uda. Mamy coraz więcej chętnych do grania, także to jest najważniejsze, żeby organizacyjnie i właśnie te grupy, żeby powstały, żeby można było działać, no bo klub bez zawodników, to wiadomo, że nie ma prawa istnieć. Zostaliśmy zero i musimy wszystko budować od nowa.
7: Władze Startu Krasnysta wprowadzą również rozmowy z potencjalnymi sponsorami, jak też instytucjami, z którymi chcą zawiązać współpracę. Tymczasem sami piłkarze Startu Krasnysta kończą przygotowania do nowego sezonu, a czeka ich walka o punkty w chełmskiej klasie A. Zespół poprowadzi Roman Rossa, który w poprzednich rozgrywkach był szkoleniowcem Okręgowej Unii Rejowiec. Pierwszy mecz pod jego skrzydłami Start zagra w ostatni weekend sierpnia i zmierzy się na wyjeździe z Wiktorią Żmudź. Reprezentanci cementu Gryfa Chełm przygotowują się do drugiej części sezonu, a ta rozpocznie się już w przyszłym tygodniu. Zapaśniczki klubu doskonalą formą w miejscowości Ryn pod okiem trenerów Dariusza Kukarskiego oraz Igora Lobasa, mówi wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
9: Chłopcy pod wodzą trenera Krzysztofa Gajka trenują w Janowie Lubelskim. Jest tam takie duże zgrupowanie, które skupia ponad 100 zawodników z całej Polski. Natomiast starsze zawodniczki trenują na obozach kadry, a jedna z naszych najlepszych zawodniczek, Alicja Wojewódzka, troszeczkę zmieniła styl przygotowań i pracuje z własnym indywidualnym trenerem. Uczestniczyła ostatnio właśnie w takim zgrupowaniu wyjazdowym w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam mogła posporować z najlepszymi zawodniczkami na świecie i właśnie czekamy na efekty takich obozów, takich szkoleń.
7: Najbliższym sprawdzianem formy chełmskich zapaśników i zapaśniczek będzie turniej Poland Open oraz Memoriał Władysława Pytlasińskiego, które rozegrają się w Warszawie.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
10: W rytmie lata.

Zostajemy przy sporocie w Radiu Bonton, konkretniej w lekkiej atletyce. Nasi zawodnicy, mówię tu zarówno o rodowitych hełmianach, jak i ogólnie Polacy, odnosili ostatnio duże sukcesy. Jest to dobry prognostyk na 2028, kiedy to w Chorzowie odbędą się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Także czekamy i trzymamy kciuki, bo mimo wszystko, no, lekko nie będzie. Jeszcze 23 minuty do 13:00. Simply Red. Staros, to już teraz.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
3: W rytmie lata na 104,9 FM.

Kończy się 7. kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw. W takim kształcie rada działa już 13 lat i koniec tej kadencji był przyczynkiem do wspomnień z historii. Mają być ta historia sukcesywnie przedstawiana w kanałach komunikacji rady. Szczegóły na subredtydzień.pl, a ze strony Radia Bonton zapraszam Was do kolei do dalszego słuchania popołudnia w rytmie lata.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Mamy godzinę 13, czas na doniesienia z globu, okolicy i ze stolicy w Radiu Bonton.
6: Warto dziś zatankować, jutro będzie drożej. Główny Urząd Statystyczny podał dane o lipcowych zarobkach Polaków. Szykuje się rewolucja w walce z najgroźniejszym z nowotworów skóry. Miriam Lipińska. A na początek jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,52 zł. Za benzynę 98 7,33, a za olej napędowy 7,56 zł. To oznacza, że jutro niezależnie od rodzaju paliwa tankowanie będzie nas kosztowało więcej niż dziś. Nieco ponad 9,5 tysiąca złotych brutto. Tyle według danych GUS-u wyniosło w lipcu przeciętne wynagrodzenie w firmach. To oznacza, że pensje wzrosły o niespełna 7% w porównaniu rok do roku. Spodziewałem się, że dostanę kontrę. To reakcja premiera Donalda Tuska na pierwsze reakcje z otoczenia prezydenta na propozycję zmian w podatkach. Szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki we wpisie wypunktował podwyżkę drugiego progu i nowe stawki, pisząc tu cytat: więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania, a można prościej.
7: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk, bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Czasami przeszkadza.
6: Mówił premier i przekonywał, że zaproponowane zmiany nie naruszają fundamentów i równowagi finansowej państwa. Podniesienie drugiego progu podatkowego i wprowadzenie 24% stawki przejściowej według deklaracji rządu ma ulżyć klasie średniej, która przez rosnące pensje wpadła w wyższy próg podatkowy, niezmieniany od lat. I o jeszcze jednym podatku szef rządu poinformował, że planowana opłata turystyczna będzie trafiała w całości do budżetu gminy. Premier dodał, że zmiany uzgodnił już z ministrem finansów, bo początkowo do kasy samorządów miało wpływać z tej opłaty 80%. 18% miała dostawać Polska Organizacja Turystyczna, a 2% obiekt hotelowy, który pobierałby opłatę. Donald Tusk ogłosił zmianę w Krakowie, gdzie wsparł kandydatkę na prezydenta tego miasta, Monikę Piątkowską. I na koniec zmieniamy temat. Coraz bliżej nowej, przełomowej szczepionki przeciw czerniakowi. 2 koncerny medyczne, Moderna i Merck, pokazały wyniki badań nad preparatem przeprowadzonych na chorych w zaawansowanym stadium tego nowotworu skóry. Szczepionka w porównaniu do standardowego leczenia obniża aż o 60% ryzyko dalszych przerzutów i spowalnia nawrót nowotworu. Preparat oparty na technologii mRNA uczy układ odpornościowy rozpoznawania i niszczenia konkretnych komórek nowotworowych, mówi onkolog profesor Piotr Rutkowski.
8: Uczy się swojego czerniaka, nie po prostu działa na komórki nowotworowe, tylko działa na swojego czerniaka, bo wie, przeciwko którym wyznakowanym, jakby to jest jak odcisk palca tego czerniaka, on zadziała. I to jest przełom.
6: Zdaniem medyków taka szczepionka może się okazać skuteczna w leczeniu także innych rodzajów nowotworów, na przykład raka płuca czy raka pęcherza moczowego. Lekarze mają nadzieję, że szczepionkę będzie można podawać już w przyszłym roku.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: 4 października mieszkańcy Rejowca Fabrycznego zdecydują w referendum o przyszłości burmistrza Gabriela Adamca. Komisarz wyborczy w Chełmie oficjalnie zarządził głosowanie w sprawie jego odwołania przed końcem kadencji. Pożar budynku gospodarczego w Busównie Kolonii. Z ogniem walczyło 9 zastępów straży pożarnej. Mimo szybkiej reakcji ratowników, budynek i jego wyposażenie.

0: Pożarze zostały poważnie zniszczone. Trwa szacowanie strat oraz ustalanie przyczyn pożaru, do którego doszło w miniony wtorek. ZUS zaprasza we wrześniu na konsultacje dotyczące świadczenia wspierającego. Skorzystać z nich będą mogły osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy. Zaplanowano 4 dyżury telefoniczne, m.in. na temat zasad przyznawania świadczenia i renty socjalnej. Na szczegóły i pełne wydanie lokalnych wiadomości zapraszam o 13.30.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
3: 5 po 13, pogoda 28-29 stopni, dzisiaj maksymalnie 30, ciśnienie na poziomie 1007 hektopaskali, jakość powietrza dobra. Niebo względnie przejrzyste, to trochę chmurek jest, potem pojawi się ich więcej, a o 19 gdzieś w tych okolicach może znowu pogrzmić.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: W rytmie lata.
1: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
3: Tak się składa, że dziś mamy dzień krwiopijców, wrednych, małych, brzęczących. Dzień komarów. Chociaż w tym roku jest ich wyjątkowo mało. Nie wiem, serio, jakby, czy wasz też tak macie? Ja na przykład jak gorącymi wieczorami sobie otwierałem balkon, odpalałem światełko, telewizor czy coś, to od razu zlatywała się chmara owadów. A w nocy komary nie dawały mi spać. A w tym roku jakoś tak, no, cicho strasznie. Ale tutaj nie ma ciszy. Gramy najlepsze hity dla was w Radiu Bonton. Głośny Janek Zieliński z tej strony. Cześć!

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
7: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
8: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
9: Castorama!
10: W teorii okazje na ogród się skończyły.
9: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: W rytmie lata.
14: It's a kind of magic.

szczypta magii w Radiu Bonton. Queen, A Kind of Magic, za nami w Radiu Bonton. W ogóle chyba taki serial był kiedyś na Disney Channel, z tego co pamiętam. Właśnie otwierany przez tą piosenkę i chyba o takim tytule. Podobny w każdym razie. Kochani, w każdym... Inna kwestia. Cały dzień serwujemy wam najnowsze lokalne wiadomości. Zapraszam was do sprawdzenia poprzednich wydań na radiobonton.pl. Dowiecie się tam chociażby o wolnych lokalach w chełmskim hubie technologicznym na ulicy Orlicz Dreschera. Wolnych miejsc jest tam aż 38, a to nie jedyne informacje, jakie dziś mamy, bo kolejny serwis już o 13.30.

0: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbshełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: EkoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EkoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EkoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nawosat, jest 13.30. Mieszkańcy Rejowca Fabrycznego zdecydują, czy burmistrz Gabriel Adamiec pozostanie na stanowisku. Komisarz wyborczy w Chełmie wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania przed upływem kadencji. Głosowanie odbędzie się 4 października. To finał procedury rozpoczętej przez grupę mieszkańców, która w lipcu złożyła wniosek o przeprowadzenie referendum. Inicjatorzy wcześniej zbierali podpisy poparcia pod pytaniem o odwołanie włodarza. Wśród powodów wskazywanych przez grupę inicjatywną znalazły się m.in. zarzuty dotyczące tempa realizacji miejskich inwestycji, polityki kadrowej oraz sposobu prowadzenia dialogu z mieszkańcami. Inicjatorzy twierdzili również, że w mieście pogłębiają się podziały społeczne. Burmistrz Gabriel Adamiec odrzucał te zarzuty, podkreślał, że szanuje prawo mieszkańców do korzystania z referendum, ale nie zgadza się z przedstawioną przez inicjatorów oceną jego pracy. Wcześniej wskazywał również na działania samorządu w zakresie finansów, inwestycji i konsultacji z mieszkańcami. Komisarz wyborczy w Chełmie Katarzyna Zawiślak oficjalnie wydała postanowienie o przeprowadzeniu referendum. Mieszkańcy otrzymają kartę z pytaniem, czy jest pan, pani za odwołaniem burmistrza miasta Rejowiec Fabryczny przed upływem kadencji. Do wyboru będą odpowiedzi tak lub nie. Dla osób niewidomych i słabowidzących przewidziano specjalne nakładki na karty do głosowania przygotowane w alfabecie Braille'a. W miniony wtorek rano w busównie Kolonii doszło do pożaru budynku gospodarczego. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, dlatego do akcji skierowano łącznie 9 zastępów Straży Pożarnej z terenu powiatu chełmskiego. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do stanowiska kierowania przed godziną 10. Już kilka minut później na miejscu byli druhowie z OSP Busówno. Wspólnie ze strażakami z OSP z Wierzbicy rozpoczęli gaśnicze działania. Ze względu na duże zadymienie ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 9 zastępów, w tym również strażacy zawodowi z Chełma oraz ochotnicy z Busówna, Koziej Góry, Wierzbicy, Pniówna i Stawu. Po opanowaniu pożaru sprawdzili pogorzelisko kamerami termowizyjnymi. Mimo szybkiej reakcji ogień zniszczył znaczną część budynku oraz znajdujące się w nim wyposażenie. Straty są poważne i są obecnie szacowane. Trwa również ustalanie przyczyny pojawienia się ognia.
8: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na konsultacje w sprawie świadczenia wspierającego. Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy będą mogli skorzystać z nich we wrześniu.
9: Świadczenie wspierające to jest pomoc finansowa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. To świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Lokalne placówki ZUS-u zaplanowały na wrzesień konsultacje na temat świadczenia wspierającego, zasad jego przyznawania, procedury składania wniosków, wszystkiego co związane też z ubezpieczeniem opiekuna osoby z niepełnosprawnością.
7: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Zaplanowano m.in. 4 dyżury telefoniczne. Odbędą się 3, 14, 16 i 25 września. A szczegółowe informacje o terminach i numerach telefonów można znaleźć w placówkach ZUS.
10: W rytmie lata na 104,9 FM.

Złoty Morawiecki, czyli posąg Sławomira Mentzena, od którego ten próbował odliczyć podatek. Chwalił się tym zresztą jakiś czas temu na swoich socjalach. Jaka jest tego kontynuacja? Wam mówię, w Radiu Bonton, bo sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nie podzielił stanowiska firmy Polityka, która uznała obiekt za marketingowy gadżet. W sensie tak stwierdziła firma, sąd się nie zgodził. W rezultacie Mentzen musi za złotego premiera podatek zapłacić. Taki został ustanowiony Nowy Ład. A w waszych głośnikach Imagine Dragons.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku A dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 8-letni Jasiek.
3: A dlaczego mydło robi pianę?
2: Jasiu, świetne pytanie, bo wystarczy trochę mydła, wody, kilka ruchów rękami i nagle puf, mamy pianę. Ale skąd właściwie się bierze? Wyobraźcie sobie, że bierzecie zwykłą szklankę wody i zaczynacie ją mocno mieszać. Pojawią się bąbelki? Pewnie kilka, ale szybko znikną. A teraz dodajcie do wody trochę mydła i zróbcie to samo. Nagle pojawia się mnóstwo maleńkich baniek. To właśnie piana. Ale mydło nie tworzy tych baniek z niczego. Najpierw potrzebne jest powietrze. Kiedy pocieramy ręce, myjemy gąbką albo mieszamy wodę z mydłem, do środka dostaje się mnóstwo malutkich pęcherzyków powietrza. I tutaj do akcji wkracza mydło. Mydło sprawia, że woda łatwiej tworzy cienką warstwę wokół tych pęcherzyków. Dzięki temu bańki nie pękają od razu. Można powiedzieć, że mydło pomaga im utrzymać się razem. Jedna bańka obok drugiej i jeszcze jedna i jeszcze tysiące kolejnych. Aż powstaje wielka, puszysta piana. To trochę jak budowanie domu z baloników. Sam balonik jest mały, ale jeśli połączymy ich bardzo, bardzo dużo, powstaje coś naprawdę dużego. A wiecie, dlaczego piana jest taka lekka? Bo właśnie jest w niej przede wszystkim powietrze. Dlatego piano może zajmować dużo miejsca, chociaż znajduje się w niej stosunkowo niewiele wody i mydła właśnie. A teraz mały eksperyment. Możecie zrobić go w domu z rodzicem. Wlejcie trochę wody do szklanki i spróbujcie ją mocno zamieszać. Potem dodajcie odrobinę płynu do mycia naczyń i zamieszajcie jeszcze raz. Co się stanie? Pojawi się dużo więcej piany. Możecie też spróbować dmuchnąć przez słomkę do wody z odrobiną płynu. Tylko pamiętajcie, nie pijemy tej wody. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że piana jest wykorzystywana nie tylko do mycia rąk? Pianę można znaleźć w gaśnicach, środkach do golenia, szamponach, detergentach, a nawet w niektórych produktach spożywczych. Za każdym razem działa trochę inaczej, ale zasada jest podobna. W środku znajduje się mnóstwo maleńkich pęcherzyków gazu otoczonych cienką warstwą cieczy. A więc odpowiedź na pytanie Jaśka brzmi. Mydło robi pianę, ponieważ pomaga tworzyć i utrzymywać maleńkie pęcherzyki powietrza w wodzie. Kiedy takich baniek powstanie bardzo dużo, widzimy je jako puszystą pianę. Czyli następnym razem, kiedy podczas mycia rąk zobaczycie pianę, możecie pomyśleć: oho, właśnie oglądamy miliony maleńkich baniek powietrza. Dziękujemy ci, Jasiu, za pytanie, które zabrało nas prosto do świata baniek i piany. A jeżeli wy macie własne a dlaczego, koniecznie podzielcie się nim z nami. Poproście rodzica o nagranie pytania i wysłanie go na k.miszczyk@radiobonton.pl, bo może to właśnie wasze pytanie rozpocznie kolejny odcinek naszej audycji. Do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
4: Reklama.
5: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
6: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
7: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
8: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
9: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
10: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama. W rytmie lata.

To był Grzegorz Chyży, a Meta ma kłopoty. Właściciel Facebooka i Instagrama ma aktualnie kilka spraw sądowych w USA o uzależnienie dzieci od swoich platform, co miało doprowadzić do śmierci tych dzieci w skrajnych przypadkach. Nie tak w końcu rzadkich też. Jeżeli sąd w Kalifornii uzna firmę za winną, to może to wpłynąć na nas wszystkich, bo wyrok najpewniej doprowadzi do wyraźnych zmian w działaniu stron. W dodatku ABC News ujawniło w swoim raporcie, że Facebook płaci twórcom produkującym szkodliwe treści, które nawet łamią regulamin, ale dopóki generują ruch, to kasa leci. A wiecie, co leci w Radiu Bandon? Wiadomości o 14:00. Tam kolejne doniesienia ze świata, ale też i z Polski. A jeżeli chodzi o muzykę, to leci Hozier. Too Sweet.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104 i 9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Reklama.
4: Jest godzina 14. To oznacza oczywiście, że w Radiu Bonton czas na wiadomości.
5: Prezydent zdecydował w sprawie ustawy zwanej Lex Szarlatan. Trwają natowskie ćwiczenia na polskim niebie. To ma być mocny sygnał. Dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. Miriam Lipińska. Lex Szarlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Bo jak stwierdził, choć cel ustawy jest słuszny, problemem mogą okazać się proponowane w niej środki.
6: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
5: Jednocześnie prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, nowelizację kodeksu karnego. O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. W polskiej przestrzeni powietrznej latają dziś wojskowe samoloty z USA, Włoch, Niemiec czy Norwegii. Ćwiczenia NATO mają być pokazem siły i odstraszaniem potencjalnych wrogów na świecie oraz sygnałem wysłanym na wschód, że sojusz jest silny i zjednoczony, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
7: Takie ćwiczenia, jakie mogliśmy obserwować 18 sierpnia, czy też dzisiaj, bo również dzisiaj aktywność sojusznicza w naszej przestrzeni powietrznej, no budują ten efekt odstraszania i to jest główny cel, czyli budowanie interoperacyjności, swoisty pokaz siły.
5: Ze względów bezpieczeństwa NATO nie informuje, ile dokładnie maszyn bierze udział w ćwiczeniach. Ukrainiec zatrzymany w Warszawie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 63-letni Serhii P. jest podejrzany o próbę zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego w obwodzie kijowskim. Po nieudanym zamachu uciekł do Polski. Według zgromadzonych przez ABW materiałów mężczyzna miał działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Do zatrzymania doszło na początku sierpnia. Obywatel Ukrainy został aresztowany na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie. W Polsce pod wieczór synoptycy przewidują gwałtowne burze z ulewami na południu kraju. Nawałnice przeszły już natomiast minionej nocy nad częścią Niemiec. Około 30 kilometrów od Berlina uderzyło tornado. W Hesji wiatr porywał fragmenty konstrukcji dachów, niosąc je nawet na odległość 100 metrów. Uszkodzonych zostało blisko 60 domów. Z kolei w jednej z miejscowości w nadrenni Palatynacie burza w kilku miejscach powaliła ściany domów i spowodowała przerwy w dostawie prądu. Jest też jedna ofiara śmiertelna burz. To kobieta, na którą runęło drzewo. I na koniec zmieniamy temat. To ma być jak list w butelce, tyle że wysłany w kosmos. Kolejne dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. To m.in. miniaturowe lub cyfrowe kopie obrazów Darii Solar czy projektów architekta Daniela Libeskinda. W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości. Nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne, mówi łódzka malarka Daria Solar.
8: To będzie leciało rakietą Elona Muska Falcon Heavy, tą największą na świecie ogromną, która gubi jakieś części, które się rozbijają Księżyc. I na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
5: W sumie chodzi o blisko 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: No to zerknijmy sobie, jak klaruje nam się sytuacja pogodowa. Na ten moment mamy około 29, już 30 stopni, czyli dzisiaj maksimum. Taka aura się utrzyma mniej więcej do 16, 17, potem zacznie stopniowo się ochładzać. Będzie troszkę więcej chmur. Możliwe też, że wieczorem, czyli tak w okolicach 19, trochę nam pogrzmi. Ciśnienie 1007 hektopaskali aktualnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
10: W rytmie lata.
11: Sponsorem programu jest Top Wood Plus.

0: dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Za chwilę kolejna wakacyjna płyta w audycji Szafa Gra. Grała też wczoraj Hełmianka. O tym usłyszycie niedługo, a to nie jedyne atrakcje, jakie mamy dla Was w rytmie lata przed 15. Ja jestem Janek Zieliński, a Wy słuchacie Radia Bonton.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Z każdej strony będziecie słyszeć, że za chwilę koniec wakacji. Z mojej strony usłyszycie tego tylko tym razem, tylko w tym wstępie. Będziemy udawać, że czas się zgiął i wakacje będą trwać wiecznie. Żeby wejść w tą iluzję, mam dla was dzisiaj dość taką pozornie łatwą i prostą pozycję do przyswojenia, której słuchanie w tle wywołuje opisany efekt. Oto Use Me od Paris. Mówimy dzisiaj o zespole, który założono w 2012 roku w Massachusetts. Skład przeszedł kilka ewolucji, zarówno w składzie, jak i w brzmieniu. Zaczynali jeszcze tak wcześniej jako zespół metalcore'owy, a dzisiaj mieszają rocka z popem i elektroniką. Najłatwiej podsumować ich brzmienie jako pop rock. Na omawianym dziś albumie jest to bardziej pop niż rock. W dodatku mówimy o krążku, który jest rozbudowaną wersją epki zespołu pod tytułem Hallucinations z 2019 roku, którą też rozpoczęli swoją krótką współpracę z Warner Records. Spoiwem całego projektu jest wokalistka Lynn Gunn, która tym razem wzięła większą odpowiedzialność i kontrolę nad albumem. Recenzenci wskazali, że jest tam dosyć powtarzalnie, jeżeli chodzi o tematy. W znacznej większości mowa jest o ranach wynikających z bliskich relacji. Momentami krążek skręca w mroczniejsze strony, stosując metafory związane ze śmiercią, którą Gunn od zawsze z jakiegoś powodu była zafascynowana. Ale mamy też całkiem chwytliwe kompozycje. Pod tym kątem album spisuje się na medal, bo dostajemy naprawdę sprawnie napisane melodie. Tutaj dam wam mały przykład i dość nietypowy, bo gdy pierwszy raz usłyszałem ten kawałek, to nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że gdzieś go słyszałem, mimo że tak nie było. To jest zespół Paris w utworze Hallucinations.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Helm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
9: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kastorama.
13: Teoria
7: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
14: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
15: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
16: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
17: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
1: Reklama.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Eminem, Lose Yourself w Radiu Bonton, 25 minut po godzinie 14. Chełmianka naprawdę jest w gazie. Po raz pierwszy od 11 lat udało im się pokonać Wisłokę Dębica. Dokonali tego po emocjonującym starciu przy Ceramicznej. Niestety stracili jedną bramkę, ale nadal pozostają niepokonani i przewodzą trzeciej lidze. W sporcie Radia Bonton mamy dla Was relacje z wczorajszego meczu, także podkręćcie odbiorniki od 14.30. Ale teraz też podkręćcie. Lanbery waniliowe. To już teraz.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
7: Sport, Marcin Petruk. Chełmianka nadal niepokonana. Wczoraj biało-zieloni po raz pierwszy od 11 lat wygrali z Wisłą Kołdębica. Po bramkach Jakuba Kuzdry oraz wykorzystanym rzucie karnym Pawła Tomczyka zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego zwyciężył 2-1.
8: No tak, słyszałem, że to dawno nie wygraliśmy. No na pewno mecz taki znowu dwóch odsłon, tym razem w pierwszej połowie dość słabo mimo prowadzenia, a w drugiej no 2-0, w zasadzie no taki jeden błąd, który spowodował 2-1 i trochę problemów, ale wydaje mi się, że zasłużone zwycięstwo.
7: Następny mecz Chełmianka rozegra na wyjeździe w niedzielę i zmierzy się z drużyną Naprzód Jędrzejów. Zuzanna Zdybel, wielokrotna medalistka UKS-u Wodnik Krasnystaw, ponownie zasili szeregi polskiej kadry narodowej, mówi prezes klubu Andrzej Miciuła.
9: Te powołania są co roku i przedłużane na rok, także do 17 sierpnia 2027 roku Zusia będzie kolejny raz w kadrze narodowej junior młodszy. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w klubie, zaczynamy obóz na miejscu tutaj w Krasnystawie, jest to obóz techniczny, także po ponadmiesięcznej przerwie wracamy już do nowego sezonu, do startów na zawodach, do Krasnostawskiej Ligi Pływackiej, Szuwarek 2026-2027. Także zaczyna się dużo dziać w pływaniu w Krasnystawie.
7: Pierwsze starty czekają zawodników Krasnostawskiego Wodnika już we wrześniu. W sobotę ekstraklasowy Motor Lublin rozegra piątą kolejkę i na wyjeździe zmierzy się z wyprzedzającą go o 3 lokaty Koroną Kielce. Obecnie zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę ma na koncie 4 punkty, a w ostatnim meczu zgarnął komplet oczek 1-0, pokonując GKS Katowice. Na własną murawę Motor wraca 29 sierpnia, aby podjąć Piasta Gliwicę, zaś tydzień później także u siebie zmierzy się z obecnym liderem, czyli Legią Warszawa.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
10: W rytmie lata.

Cheat Codes i Demi Lovato w duecie No Promises za nami. A już w ten weekend hełm zakręci się wokół gmachu na dyrekcji w związku z kolejnym wydarzeniem z cyklu Hełm mnie kręci. Wjadą tam m.in. superauta, klasyki i nie tylko. Ale nie wjedzie tam w najbliższym czasie regularny ruch. Szczegóły w tej sprawie ma dla Was w radionawigacji Marcin Petruk. To już za chwilę w Radiu Bonton. A przed nami jeszcze trochę pozycji muzycznych, takich fajnych, no, Moloko, The Time Is Now, to już w tym momencie jeszcze przed radionawigacją, później jeszcze Genesis, Jamal, czy też Justin Bieber.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: W sobotę na Placu Niepodległości odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Hełm Mnie Kręci. Na uczestników czeka sporo atrakcji, natomiast na kierowców utrudnienia w ruchu. O czym więcej Kacper Jasek z Urzędu Miasta Hełm.
3: Od godziny 18 w piątek 21 sierpnia zamknięte dla ruchu zostaną wszystkie drogi wokół Placu Niepodległości, a także znajdujące się tam parkingi. Zmiany obejmą również ulicę Stephensona. Przejazd od strony Chełmskiego Domu Kultury będzie możliwy wyłącznie dla mieszkańców tej ulicy oraz rowerzystów do wysokości bloku numer 11. Ulica będzie funkcjonowała jako droga bez przejazdu. Zamknięty zostanie także wjazd na Plac Niepodległości od strony ulicy Reja.
2: Ponadto kierowcy jadący od strony Alei Piłsudskiego oraz ulicy 11 listopada w kierunku ulicy Żwirki i Wigury będą musieli korzystać z objazdu przez pierwszego pułku szwoleżerów oraz Słowackiego. Normalna organizacja ruchu zostanie przywrócona w nocy z soboty na niedzielę zaraz po zakończeniu imprezy.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Toscal Pad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Stokrotka.
3: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Policeman, Yama, a za nami 53, 14, 53 na zegarach. Pół roku zajęło wyłonienie osoby kierującej chełmskim Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym. Miasto wybrało Andrzeja Wróbla. Wcześniej kierował podobnym ośrodkiem we Włodawie. Sylwetkę kierownika, co mu znajdziecie na supertydzień.pl. Tak się ten proces zakończył właśnie wyborem tej osoby. Dzieje się w Radiu Bonton, za chwilę 15 i kolejne doniesienia z okolicy, z globu, a także ze stolicy.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.

0: Development! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Reklama. A na zegarach jest już 15. Czas na wiadomości z kraju, ze świata, a także trochę też z okolicy. Zapraszamy.
5: Zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. Władze zapowiadają poprawkę w systemie balkonu w Łomży. Władze zapowiadają poprawkę w systemie informowania ludności alertem RCB.

0: Kobieta ma dozór policyjny. Dziewczynka wyszła już ze szpitala. Sąd zdecydował o umieszczeniu jej w pieczy zastępczej. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy dostali dziś nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. To w ramach nowego sposobu informowania ludności, po tym jak pod koniec lipca rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Wtedy zawyły syreny, ale mieszkańcy byli kompletnie zdezorientowani. Jak mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch, trzeba jeszcze udoskonalić system ostrzegania, między innymi we współpracy z mediami.
1: To jest dodatkowe działanie i tutaj teraz już pracujemy nad tym trybem, jak to spiąć, żeby to zadziałało, bo pamiętajmy, że instrukcyjnie to może świetnie wyglądać, tylko musi to jeszcze wyglądać świetnie praktycznie, nie wiem, o 3 nad ranem, z soboty na niedzielę.
0: Dlatego trwają rozmowy z regionalnymi mediami, by oprócz SMS-ów z RCB były też komunikaty w radiu czy telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Kolejny dronowy incydent w Rumunii. Dron morski został wykryty i zniszczony przez myśliwiec F-16 dziś rano w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym. Rumuński minister obrony przekazał, że bezzałogowiec był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy. W zeszłym tygodniu 2 rosyjskie drony typu Gerbera zostały zestrzelone w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym, również w pobliżu instalacji gazowych. Handlowa Solidarność chce ukrócić pomysłowość przedsiębiorców w obchodzeniu zakazu niedzielnego handlu. Związkowcy wywalczyli większą liczbę kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w sklepach pod tym właśnie kątem. Szef Handlowej Solidarności Alfred Bujara alarmuje, że właściciele sklepów coraz częściej próbują udawać, że ich placówki to w niedzielę miejsca kultury czy rekreacji.
2: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami. Stolik. No i co? Można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte.
0: Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. To na koniec jeszcze o tym, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 6 zł 52 grosze, a olej napędowy 7 zł 56 groszy za litr. A to oznacza, że z tankowaniem trzeba się pospieszyć, bo jutro będzie drożej.
3: Flash, skrót lokalnych informacji.
4: Po miesiącach rekrutacji hełm wyłonił dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Placówką pokieruje Andrzej Wróbel, doświadczony pracownik pomocy społecznej. Centrum ma zapewnić wsparcie 20 osobom z niepełnosprawnościami, oferując pobyt dzienny i całodobowy. Chełmscy policjanci poszukują 71-letniego Kazimierza Prusa, który zaginął po wizycie na ogródkach działkowych przy ulicy Ceramicznej. Mężczyzna ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i siwe włosy. W dniu zaginięcia miał granatowy dres i wózek do zbierania złomu. Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o kontakt z policją. W sobotę w Krasnym Stawie odbędzie się trening reagowania na sytuacje kryzysowe. Od 10 na placu 3 maja mieszkańcy będą mogli nauczyć się m.in. przygotowywania plecaka ewakuacyjnego czy właściwego zachowania podczas alarmu lub ewakuacji. O szczegółach opowiemy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 15.30.
5: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
6: Tak, pogoda. Sprawdzamy. 4 minuty po godzinie 15, 30 stopni. Maksimum dzisiaj będzie od tej pory, no może trochę jeszcze tam pogrzeje, ale później już będzie się chłodniej. Koło 19 nawet może pogrzmić. 1008 hektopaskali na barometrach aktualnie, a na niebie umiarkowane zachmurzenie. To też raczej z nami zostanie.
5: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
7: W rytmie lata.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Kontynuujemy cykl filmów z niezwykłymi zwrotami akcji. Dziś w audycji Słuchajcie, co oglądamy. Mamy dla Was pozycję nie z tego świata. Zostańcie z nami w radiu Bonton, by się dowiedzieć, o czym mowa. Janek Zieliński z tej strony. Jestem z Wami głosem, osobą i duchem w rytmie lata do godziny 17:00.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Największy zwrot akcji.
4: Cześć, tu Kinga. Dzisiaj padło na mnie, więc zaczynamy. Są takie filmy, które kończą się napisami, a my przez chwilę siedzimy, zastanawiamy się zaraz, co ja właściwie przed chwilą widziałam. I właśnie dlatego w kategorii największy zwrot akcji trudno nie sięgnąć po film, który dla wielu widzów stał się wręcz synonimem filmowego twistu. Szósty zmysł z 1999 roku. Za kamerą stanął M. Night Shyamalan, który napisał również scenariusz. W głównych rolach wystąpili Bruce Willis, Hayley Joel Osment i Toni Collette. Historia zaczyna się pozornie jak klasyczny thriller psychologiczny. Psycholog dziecięcy Malcolm Crowe spotyka chłopca o imieniu Cole. Chłopca, który twierdzi, że widzi rzeczy, których inni ludzie nie widzą. I od tego momentu robi się coraz bardziej niepokojąco. Ale szósty zmysł nie straszy przede wszystkim potworami wyskakującymi zza drzwi. Najbardziej niepokojące jest to, że przez cały film coś nam nie pasuje. Drobne szczegóły, dialogi, zachowanie bohaterów, rzeczy, które wydają się zupełnie normalne, dopóki nie znamy zakończenia. A potem przychodzi słynny zwrot akcji. I nagle okazuje się, że film, który właśnie obejrzeliśmy, trzeba właściwie obejrzeć jeszcze raz, bo te same sceny zaczynają znaczyć coś zupełnie innego. I to jest właśnie największa siła tego filmu. Shyamalan nie oszukuje widza, on raczej podsuwa mu wszystkie potrzebne elementy, ale robi to tak sprytnie, że większość z nich nie zauważamy. Dopiero po poznaniu prawdy zaczynamy dostrzegać, jak precyzyjnie skonstruowany był scenariusz. Ciekawostka, szósty zmysł otrzymał aż 6 nominacji do Oscara, m.in. za najlepszy film, reżyserię i scenariusz oryginalny. Nominowani zostali również Hayley Joel Osment za drugą rolę drugoplanową i Toni Collette również za rolę drugoplanową. Film nie zdobył jednak żadnej statuetki, a Hayley Joel Osment miał wtedy zaledwie 11 lat. Jego rola przyniosła mu ogromne uznanie i stała się jedną z najbardziej pamiętnych dziecięcych kreacji w kinie. Dlatego jeśli macie ochotę na film, przy którym po zakończeniu chce się powiedzieć, muszą to zobaczyć jeszcze raz, wybór jest właściwie oczywisty. Tylko jedna rada, jeśli jeszcze nie widzieliście szóstego zmysłu, w co nie wierzę, nie pytajcie nikogo o zakończenie. I absolutnie nie wpisujcie go w wyszukiwarkę, bo największy zwrot akcji najlepiej przeżyć samemu. A i na koniec muzyka, która chyba najlepiej oddaje klimat tego filmu. James Newton Howard i De Profundis ze ścieżki dźwiękowej szóstego zmysłu. Posłuchajcie, tylko nie próbujcie podczas tego utworu doszukiwać się spoilerów. Tego nie róbcie.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
8: W rytmie lata.

Anonymous Shepherd to za nami, a przed nami i w trakcie kryzys na rynku pracy w związku z wdrażaniem AI, który może nie opłacić się firmom z punktu ekonomicznego. Udowodnili to naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii. W skrócie, jeżeli zwolni się pracowników, zastąpi ich AI, nie będzie dla nich nigdzie miejsca, będą bez pieniędzy i nie kupią żadnych rzeczy wytworzonych przez to AI. Pętla się zamyka, bo pracownik jest też jednak konsumentem i dochodzi do wielkiego kryzysu, bańka pęka. Jedynie podatki mogłyby pomóc, ale też to nie jest jakiś gwarant tego, że to zadziała. Także to się dzieje na świecie, my tymczasem za chwilę o tym, co lokalnie w serwisie Radia Bonton.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
2: Marzą ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Pastka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen. Reklama.
4: Lokalne wiadomości Radia Bon Ton, jest 15.30, przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nowosad. Po kilku miesiącach poszukiwań hełm ma dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Browarnej. Stanowisko obejmie Andrzej Wróbel, który ma doświadczenie w pracy w pomocy społecznej i przez ostatnie lata kierował dziennym domem opieki Senior Plus we Włodawie. Wyłonienie dyrektora placówki nie było łatwe. Miasto prowadziło kolejne postępowania rekrutacyjne, a wcześniejsze nabory nie przyniosły rozstrzygnięcia. W jednym przypadku nie zgłosił się żaden kandydat. W innych osoby zainteresowane rezygnowały albo nie spełniały wszystkich oczekiwań. Przełom nastąpił podczas 7. konkursu. Jedynym kandydatem był Andrzej Wróbel, który, jak wynika z informacji o wynikach naboru, spełnił wymagania formalne i merytoryczne. Komisja oceniła jego wiedzę z zakresu przepisów prawa, doświadczenie w pomocy społecznej oraz kwalifikacje związane z organizacją tego sektora. Prezydent Hełma podkreślił, że nowy dyrektor zaprezentował się jako osoba opanowana i zmotywowana do pracy. Centrum opiekuńczo-mieszkalne przy ulicy Browarnej powstało z myślą o dorosłych osobach ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Placówka ma zapewnić miejsce dla 20 mieszkańców Chełma. Zaplanowano 15 miejsc pobytu dziennego oraz 5 miejsc całodobowych. Podopieczni mają otrzymać pomoc w codziennym funkcjonowaniu, a także dostęp do rehabilitacji i zajęć wspierających rozwój sprawności ruchowej, poznawczej oraz społecznej. Na budowę i wyposażenie centrum miasto pozyskało ponad 3 miliony złotych z rządowego programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Teraz po wyłonieniu dyrektora placówka ma kolejny ważny krok za sobą i może przygotować się do pełnego rozpoczęcia działalności. Chełmscy policjanci poszukują Kazimierza Prusa, 71-latka, który po raz ostatni widziany był wieczorem na terenie ogródków przy ulicy Ceramicznej w Chełmie. Mężczyzna od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Kazimierz Prus mierzy około 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy i lekko przygarbiony. W dniu zaginięcia był ubrany w granatowy dres, posiadał ponadto ze sobą wózek na kółkach rowerowych służący do zbiórki złomu. Osoby, które mają informacje na temat zaginionego, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Chełmie pod numerem telefonu 47 813 12 10 lub 112.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
4: W najbliższą sobotę mieszkańcy Krasnego Stawu będą mogli wziąć udział w krajowym treningu reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia odbędą się na placu 3 maja i potrwają od 10 do 14. Tym razem uczestnicy skupią się na przygotowaniu do sytuacji kryzysowych. Hasło tych zajęć to plecak ratunkowy, ewakuacja i schronienie. Organizatorzy pokażą m.in. jak prawidłowo reagować na alarmy i komunikaty ostrzegawcze, jak przygotować plecak ewakuacyjny oraz jak postępować podczas ewakuacji. Będzie też mowa o tym, jak przygotować dom i rodzinę na sytuację zagrożenia oraz jak korzystać z miejsc schronienia. Trening jest częścią Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zajęcia są bezpłatne i otwarte dla mieszkańców. Organizatorzy podkreślają, że ich celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim przećwiczenie konkretnych zachowań. W niedzielę mieszkańcy gminy Białopole będą świętować zakończenie tegorocznych zbiorów. Gminne Święto Plonów odbędzie się w amfiteatrze, a organizatorzy przygotowali atrakcje dla całych rodzin.
6: Dożynki to dla nas jedno z najważniejszych wydarzeń w roku. To przede wszystkim czas podziękowania rolnikom za ich ciężką, całoroczną pracę. Świętowanie rozpoczniemy o godzinie 13:00 mszą świętą w intencji rolników w kościele parafialnym w Białopolu, a po mszy tradycyjnie przejdziemy korowodem dożynkowym na plac przy amfiteatrze. Przygotowaliśmy program dla wszystkich. wszystkich, będą występy lokalnych zespołów, oczywiście standardowo konkurs wieńców dożynkowych, konkurs tradycyjnego wiejskiego chleba, ale nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych, będzie można również skosztować potraw przygotowanych przez nasze koła gospodyń wiejskich.
4: Mówi Aneta Radomska, wójt gminy Białopole. Gwiazdą tego wieczoru będzie zespół Topki, którego koncert zaplanowano na 18.30. Sam program wydarzenia wykracza również poza scenę. W trakcie będzie można odwiedzić m.in. wystawę rękodzieła artystycznego twórców z terenu gminy.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Za chwilę pochylimy się nad sytuacją drogową w radionawigacji Radia Bonton. Marcin Petruk powie, gdzie jechać, gdzie nie jechać, ale jeżeli już utknęliście w korku, to zapewniamy wam doborowe towarzystwo i atrakcje w rytmie lata. Jeszcze gramy do 17, także już bliżej niż dalej. A jutro zaczynamy upragniony weekend, gdzie w regionie będzie się naprawdę dużo działo. Liczne dożynki, hełm nie kręci, chmielaki w krasnym stawie i jeszcze więcej. Zapraszam was do zakładki Nie Przegap na supertydzień.pl. Tam macie zapowiedzi i programy wszystkich okolicznych imprez.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Z każdym dniem popołudniowe korki są coraz większe, ale nic dziwnego, bo zbliża się rok szkolny, a to oznacza zakupy, na które rodzice wybierają się z dziećmi po pracy. Największy ruch mamy standardowy na Lubelskiej, a jazdy nie przyspieszy przejazd kolejowy, który w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut zamknięty będzie kilkukrotnie. Sporo pojazdów ustawia się także wzdłuż wiaduktu i Rampy Brzeskiej w kierunku Ronda Zwin.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Reklama.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
8: Castorama!
9: W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Reklama. W rytmie lata.

trwają intensywne prace przy parku na osiedlu 30-lecia. Jesienią ma nastąpić otwarcie zrewitalizowanego parku w Chełmie. Ma on też otrzymać nową nazwę. Szczegóły prac znajdziecie na radiobonton.pl. Sprawdzajcie, by być na bieżąco. To jeden z poprzednich wydań Wiadomości Lokalnych. My tymczasem lecimy do 16 w rytmie lata, bo czeka nas jeszcze jedna godzinka w to czwartkowe popołudnie.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
3: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbrek.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Sheum.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
7: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
8: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
9: Reklama. Mamy godzinę 16. W Radiu Bonton czas na wiadomości z kraju i ze świata.
10: Bony z butelkomatów mają być ważne dłużej, chce tego Ministerstwo Klimatu. Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla youtubera Stu. Morze północne u brzegów Holandii najcieplejsze od początku pomiarów. Miriam Lipińska, Ministerstwo Klimatu.

0: Szarlatanów to komentarz premiera Donalda Tuska po decyzji Karola Nawrockiego, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego tzw. lex szarlatan, czyli prawo pozwalające skutecznie walczyć z praktykami pseudomedycznymi. Choć eksperci z Kancelarii Głowy Państwa nie mieli wątpliwości, że cel ustawy jest słuszny, to jednak uznali, że rozwiązania w niej zawarte są zbyt daleko idące, uderzające w wolność prowadzenia działalności, takiej jak na przykład zielarstwo, a także godzące m.in. w wolność badań naukowych. Dlatego prezydent zaproponuje swój projekt, mówi jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
1: Wprowadzenie nowego typu przestępstwa. Nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
0: Maksymalna kara, jaka groziłaby za taki czyn, to 15 lat więzienia, gdyby ofiara pseudolekarza zmarła. Sąd przedłużył o miesiąc tymczasowy areszt youtuberowi znanemu jako Stu. Tyle zdaniem sądu wystarczy prokuraturze na dokończenie zaplanowanych czynności, a śledczy mają zamiar poddać podejrzanego badaniom psychiatryczno-seksuologicznym. YouTuber usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziećmi poniżej 15 roku życia. O tym, że zostanie za kratami, zdecydowała obawa matactwa. Stu grozi do 15 lat więzienia. Od soboty z kanału Gliwickiego wyłowiono już 3 tony śniętych ryb, a tylko wczoraj tonę. Wszystko przez toksyczny gląd, złotą algę. Służby starają się ograniczyć jej rozprzestrzenianie. Zamknięto m.in. jezioro Dzierżno Duże. W razie potrzeby do walki z glonem może zostać użyty nadtlenek wodoru, ale do złotej algi w Odrze trzeba powoli przywyknąć, uważa dr Alicja Pawelec-Olesińska, hydrobiolożka z Fundacji WWF Polska.
2: To, co jest najważniejsze, to to, że złota alga normalnie nie rozwija się w wodzie słodkiej. Wszystkie nasze rzeki naturalnie są rzekami słodkimi. To, co tutaj jest takim ewenementem, to jest to, że kanał Gliwicki jest bardzo mocno zasolony. On naturalnie taki nie powinien być. To zasolenie wynika z tego, że nadal zrzucane są wody solankowe, wody pokopalniane.
0: Złota alga produkuje toksyny niebezpieczne dla ryb, powodując ich chśnięcie. Morze Północne u wybrzeży Holandii jest rekordowo ciepłe. W zeszły weekend temperatura wody wyniosła 21,5 stopnia Celsjusza. To najwięcej od początku pomiarów, czyli od ponad 40 lat. Naukowcy ostrzegają przed skutkami takiej sytuacji, m.in. dla ekosystemów i rybołówstwa. Poprzedni rekord padł w 2018 roku.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Mamy aktualnie około 30 stopni, ciśnienie na poziomie 1008 hektopaskali, jakość powietrza dobra, na niebie względnie czysto, potem tych chmur będzie już więcej, będzie też nieco chłodniej, o 19 nawet może pogrzmić trochę.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: W rytmie lata.
3: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
4: Dajcie trochę miłości swoim obiektom westchnień. Dziś jest dzień wyznawania miłości, a w razie czego to macie jeszcze trochę miłości ode mnie. Janek Zieliński, prowadzący z sercem w rytmie lata na falach Radia Bonton. No 17 jestem jeszcze z wami. Jestem ja, są lokalne doniesienia i najlepsze kawałki już teraz. SOS!

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Reklama.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Zuzanna Zdybel dzielnie płynie po kolejne medale, czy to z wodnikiem Krasnystaw, czy to z reprezentacją Polski. Młoda zawodniczka z naszego regionu dostała powołanie do narodowego składu do juniorów młodszych. O tym, co czeka nadzieję polskiego pływania, usłyszycie w sporcie Radia Bonton już o 16.30, a my w Radio Bonton dajemy trochę słońca do miasta Summer in the City. Joe Cocker, już teraz.

0: Reklama.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Chrubieszowie.
0: Reklama.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
9: Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Klub piłkarski Start Krasnystaw po wycofaniu z rozgrywek w czwartej lidze rozpoczął proces modernizacji swoich struktur. Od niedawna funkcję prezesa przejął po Marku Kwietniu Ireneusz Wojciechowski, który podkreśla, że głównym celem jest stworzenie silnej kadry w różnych grupach wiekowych.
11: Był trening otwarty, byliśmy miło zaskoczeni, bo było ponad 20 osób. Chodzi o grupy seniorskie. Odtwarzamy teraz juniorów, też i trampkarzy. Zarejestrowaliśmy w Związku Chełmskim, także myślę, że nam się to wszystko uda. Mamy coraz więcej chętnych do grania, także to jest najważniejsze, żeby organizacyjnie i właśnie te grupy, żeby powstały, żeby można było działać, no bo klub bez zawodników to wiadomo, że nie ma prawa istnieć. Zostaliśmy zero i musimy wszystko budować od nowa.
10: Władze Startu Krasnystaw prowadzą również rozmowy z potencjalnymi sponsorami, jak też instytucjami, z którymi chcą zawiązać współpracę. Tymczasem sami piłkarze Startu Krasnystaw kończą przygotowania do nowego sezonu, a czeka ich walka o punkty w chełmskiej klasie A. Zespół poprowadzi Roman Rossa, który w poprzednich rozgrywkach był szkoleniowcem Okręgowej Unii Rejowiec. Pierwszy mecz pod jego skrzydłami Start zagra w ostatni weekend sierpnia i zmierzy się na wyjeździe z Wiktorią Żmudź. Reprezentanci cementu Gryfa Chełm przygotowują się do drugiej części sezonu, a ta rozpocznie się już w przyszłym tygodniu. Zapaśniczki klubu doskonalą formą w miejscowości Ryn pod okiem trenerów Dariusza Kukarskiego oraz Igora Lobasa. Mówi wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
12: Chłopcy pod wodzą trenera Krzysztofa Gajka trenują w Janowie Lubelskim. Jest tam takie duże zgrupowanie, które skupia ponad 100 zawodników z całej Polski. Natomiast starsze zawodniczki trenują na obozach kadry, a jedna z naszych najlepszych zawodniczek, Alicja Wojewódzka, troszeczkę zmieniła styl przygotowań i pracuje z własnym indywidualnym trenerem. Uczestniczyła ostatnio właśnie w takim zgrupowaniu wyjazdowym w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam mogła posporować z najlepszymi zawodniczkami na świecie i właśnie czekamy na efekty takich obozów, takich szkoleń.
10: Najbliższym sprawdzianem formy chełmskich zapaśników i zapaśniczek będzie turniej Poland Open oraz memoriał Władysława Pytlasińskiego, które rozegrają się w Warszawie. Chełmianka nadal niepokonana. Wczoraj biało-zieloni po raz pierwszy od 11 lat wygrali z Wisłą Kołdębica. Po bramkach Jakuba Kustry oraz wykorzystanym rzucie karnym Pawła Tomczyka zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego zwyciężył 2-1.
13: No tak, słyszałem, że to dawno nie wygraliśmy. No na pewno mecz taki znowu dwóch odsłon, tym razem w pierwszej połowie dość słabo mimo prowadzenia, a w drugiej no 2-0, w zasadzie no, taki jeden błąd, który spowodował 2-1 i trochę problemów, ale wydaje mi się, że zasłużone zwycięstwo.
10: Następny mecz Chełmianka rozegra na wyjeździe w niedzielę i zmierzy się z drużyną Naprzód Jędrzejów. Zuzanna Zdybel, wielokrotna medalistka UKS-u Wodnik Krasnystaw, ponownie zasili szeregi polskiej kadry narodowej, mówi prezes klubu Andrzej Miciuła.
0: Te powołania są co roku i przedłużane na rok, także do 17 sierpnia 2027 roku Zusia będzie kolejny raz w kadrze narodowej junior młodszych. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w klubie, zaczynamy obóz na miejscu tutaj w Krasnystawie, jest to obóz techniczny, także po ponadmiesięcznej przerwie wracamy już do nowego sezonu, do startów na zawodach, do Krasnostawskiej Ligi Pływackiej, Szuwarek 2026-2027. Także zaczyna się dużo dziać w pływaniu w Krasnystawie.
10: Pierwsze starty czekają zawodników Krasnostawskiego Wodnika już we wrześniu. W sobotę ekstraklasowy Motor Lublin rozegra piątą kolejkę i na wyjeździe zmierzy się z wyprzedzającą go o 3 lokaty Koroną Kielce. Obecnie zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę ma na koncie 4 punkty, a w ostatnim meczu zgarnął komplet oczek 1-0, pokonując GKS Katowice. Na własną murawę Motor wraca 29 sierpnia, aby podjąć Piasta Gliwicę, zaś tydzień później także u siebie zmierzy się z obecnym liderem, czyli Legią Warszawa.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
14: W rytmie lata.

0: the hard way.
1: Do it the hard way.
0: Come on, Whitcomb. You were right all along. 104, idziemy FM.
1: I was addicted to heartache. I was addicted to love and lies that I was sold. I'd rather die.
0: 23 minuty do 17. Inny temat. W trakcie II wojny światowej zniszczeniu uległ okazały pomnik 7. Pułku Piechoty Legionów w Chełmie. Odsłaniał go jeszcze prezydent Ignacy Mościcki. Fragmenty znajdują się w Muzeum Ziemi Chełmskiej, a teraz prezydent Jakub Banaszek ogłosił plany odbudowy monumentu. Szczegóły mamy poznać jesienią, a wtedy oczywiście usłyszycie o tym w Radiu Bonton, także śledźcie nas, by być na bieżąco z tym, co się w regionie dzieje.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
4: W rytmie lata na 104,9 FM.

I takim akcentem pozytywnym można kończyć to popołudnie w rytmie lata w Radiu Bonton. Dasza, Memo, to za nami. Przed nami jeszcze Jonas Brothers, potem jeszcze zagości Sarah James. A ja odmeldowywuję się. Dziękuję wam za dzisiaj. Janek Zieliński, to ja byłem z wami od 12. Kłaniam się. Jeszcze się słyszymy od 18.20, tak mniej więcej, 15.20, coś takiego. Jeszcze się usłyszymy dzisiaj. A tak to za to popołudnie konkretnie wam dziękuję. Trzymajcie się. Hej!

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Reklama.
6: Bon Ton Radio.

Uwaga na gwałtowne burze, są alerty dla 8 regionów. Kijów ogłasza piątek dniem żałoby po nocnym rosyjskim ataku. Szybciej z Warszawy do Krakowa i Katowic pendolino wreszcie się rozpędzi. Miriam Lipińska. Idą groźne burze. Właśnie teraz zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed nimi w części województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego. To alerty drugiego stopnia. Taki sam poziom ostrzeżeń synoptycy wydali dla województwa świętokrzyskiego oraz części łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego.

0: wyraz, że rzekome zdjęcie Pumy dostali od znanej im osoby. Dlatego uznali, że zagrożenie jest realne i trzeba opublikować ostrzeżenie dla mieszkańców. Za granicę co najmniej 15 osób zginęło, a 39 zostało rannych w nocnym, zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Piątek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, Polska poderwała w nocy prewencyjnie swoje myśliwce. A do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano w związku z tym alert RCB. Mimo że mamy jeszcze lato, wiele osób już teraz robi zapasy opału na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet 800 zł. Jednym z powodów tej zapobiegliwości jest niestabilna sytuacja na świecie, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
1: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
0: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. Wszystko wskazuje na to, że pociągi Pendolino z Warszawy do Krakowa i Katowic dotrą szybciej. Pojadą centralną magistralą kolejową z maksymalną prędkością 250 km na godzinę, a podróż zajmie mniej niż 2 godziny. Pierwsze testy nowych systemów sterowania i łączności wypadły dobrze, mówi Hubert Wojciechowski z PKP PLK.
2: Dla podróżnych oznacza to, że podróż z Warszawy do Krakowa lub Katowic może skrócić się nawet o 25 minut. Pociągi z rozkładową prędkością 250 pojadą już w przyszłym roku.
0: Teraz czas przejazdu Pendolino z Warszawy do Krakowa to 2 godziny i 45 minut, a z Warszawy do Katowic 2,5 godziny.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: 79-letnia hełmianka straciła 40 tysięcy złotych. Oszuści podali się za policjantkę i prokuratora. Przekonali seniorkę, że jej oszczędności są zagrożone. Kobieta przelała pieniądze na wskazane konto. Policja poszukuje sprawców i apeluje o czujność. Chełmski hub technologiczny przy ulicy Generała Orliczy Dreszera ma łącznie 38 pomieszczeń biurowych. Miasto przeprowadziło już 2 nabory na ich użyczenie. Ta oferta jest wciąż aktualna i skierowana do firm, organizacji i instytucji z branży technologicznej. W najbliższą niedzielę w 6 gminach powiatu chełmskiego odbędą się dożynki. Święto plonów zaplanowano m.in. w Białopolu, Leśniowicach, Wierzbicy oraz Dorohusku. Z kolei w sobotę odbędą się także w gminie Chełm. O szczegółach opowiemy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 17.30.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: W całym kraju popołudnie z przelotnym deszczem, a pod wieczór na południu kraju możliwe gwałtowne burze. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Podlasiu, przez 23 na Pomorzu, 24 na Mazowszu, 28 na Śląsku, do 30 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Kołota, witam w czwartek, 20 sierpnia. Pora na historyczny powrót do przeszłości. Sprawdzamy, co ważnego w świecie muzyki przyniosła właśnie ta data. Zaczynamy w roku 1948. Swoje 78. urodziny obchodzi dzisiaj Robert Plant, legendarny wokalista i frontman brytyjskiej formacji Led Zeppelin. Uznawany za jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych głosów w historii muzyki rozrywkowej. Przenosimy się do roku 1966. Na świat przyszedł Dimebag Darrell, wybitny amerykański gitarzysta i współzałożyciel metalowej grupy Pantera, którego niepowtarzalny styl gry i riffy zainspirowały pokolenia muzyków. W kalendarzu zapisujemy rok 1980. Swoje 46. urodziny celebruje Fred Durst, wokalista i lider brytyjskiej grupy Limp Bizkit, z którą na przełomie wieków podbił światowe listy przebojów takimi nagraniami jak Rolling czy nową wersją Behind Blue Eyes. Zaglądamy do roku 1990, dokładnie 36 lat temu na rynku zadebiutował przełomowy singiel Suicide Blonde australijskiej formacji In Excess, zapowiadający ich bestsellerowy album X i stając się jednym z największych radiowych hitów zespołu tamtego okresu. Naszą dzisiejszą czwartkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1997 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zawładnęła stacjami radiowymi w całej Europie. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Niemiecki projekt Sash wypuścił wtedy swój gigantyczny taneczny hit Ecuador z udziałem Rodrigueza. Niezwykle chwytliwy, pulsujący rytm i energetyczna melodia sprawiły, że numer błyskawicznie stał się wielkim przebojem list przebojów od Wielkiej Brytanii po Polskę. To gwarantowany zastrzyk potężnej energii. Zamykamy dzisiejsze archiwum i rozgrzewamy głośniki przed nadchodzącym weekendem. Przed nami Sash i Rodrigueza.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
6: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42. Reklama.
4: Jest 17.30, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam, Eliza Kudalska-Nowosad. 79-letnia mieszkanka Chełma padła ofiarą oszustów. Podali się za policjantkę i prokuratora. Kobieta im uwierzyła, że jej oszczędności są zagrożone i zgodnie z instrukcjami przelała pieniądze na wskazane konto. Do oszustwa doszło wczoraj. Do seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę. Twierdziła, że pieniądze zgromadzone na koncie mogą zostać skradzione. Następnie rozmowa została przekierowana do mężczyzny. Ten z kolei przedstawił się już jako prokurator. Wypytywał o bank i wysokość oszczędności, a później nakłonił seniorkę do wykonania przelewu na rzekomo bezpieczne konto. Oszust zadbał również o pośpiech. Zorganizował kobiecie taksówkę do banku i przez całą drogę pozostawał z nią w kontakcie telefonicznym. Dopiero po powrocie do domu 79-latka zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa. Straciła 40 tysięcy złotych. Policjanci poszukują sprawców i po raz kolejny apelują o ostrożność. W przypadku telefonu z informacją o zagrożonych oszczędnościach należy się rozłączyć, samodzielnie zweryfikować przekazywane informacje i skontaktować się z bankiem, policją lub bliskimi. Chełmski magistrat przeprowadził już dwa nabory na użyczenie lokali w hubie technologicznym zlokalizowanym przy ulicy generała Orlicz-Dreschera. Obiekt dysponuje 38 pomieszczeniami biurowymi, a powstał z myślą o wspieraniu przedsiębiorczości i tworzeniu przestrzeni sprzyjającej realizacji innowacyjnych pomysłów. Oferta jest skierowana do firm, organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących działalność o profilu technologicznym, mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta.
5: Łącznie w dwóch naborach podpisano umowy z 14 podmiotami na użyczenie 18 lokali. Wykaz firm wyłonionych w naborach udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm. We wrześniu miasto planuje ogłosić kolejny nabór na lokale, które pozostają wolne. Aby przystąpić do procedury, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie podanym w ogłoszeniu oraz dołączyć do niego aktualny dokument potwierdzający status prawny, cel działania i umocowanie osób go reprezentujących. Kryteria naboru są dwa. Po pierwsze, kolejność zgłoszeń. Po drugie, zgodność profilu działalności na podstawie kodów.
4: A przypominamy, że użytkownicy lokali w hubie ponoszą zryczałtowaną opłatę eksploatacyjną. Wynosi 20 zł brutto za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Jeszcze przez dwa najbliższe weekendy będzie można skorzystać z kolejowego połączenia na trasie Chełm-Włodawa. Skład, który wyruszył po raz pierwszy w tym roku pod koniec czerwca, pokonuje tę trasę co weekend. Połączenie jest uruchamiane już od kilku lat. dzięki porozumieniu samorządu województwa lubelskiego i kilku samorządów, których tereny znajdują się na trasie szynobusu, również Chełma. Rozkład jazdy można znaleźć m.in. na stronie portalpasażera.pl. W niedzielę w kolejnych 6 gminach powiatu chełmskiego odbędą się tradycyjne dożynki. Rolnicy będą dziękowali za plony m.in. w Białopolu, Sawinie, gminie Rejowiec Fabryczny, Leśniowicach, Wierzbicy oraz przy Pałacu Suchodolskich w Dorohusku. O programie tych ostatnich mówi wójt Dorohuska Wojciech Sawa.
6: Jak zwykle, jak co roku mnóstwo atrakcji. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łobuzy, poza tym grupa Knockout i Marakuja. Oprócz tego wykonawcy lokalni, dużo atrakcji dla dzieci, zjeżdżalnie, rodzaju występy zespołów zaproszonych, moc atrakcji dla dzieci, serdecznie zapraszamy. Oczywiście nie zabraknie tradycyjnych konkursów na najładniejszy wieniec dożytkowy, najlepszy chleb wiejski oraz najładniejsze stoisko.
4: A w sobotę będzie świętować z kolei gmina Chełm.
0: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666-559-679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
0: Reklama.
5: 104,9 Bonton Radio.

0: różowo dziś wieczorem, szczególnie na południu Polski są alerty. Początek rewolucji w leczeniu raka zapowiadają eksperci, chodzi o Czerniak. Rośnie bilans ofiar w Kijowie, Moskwa wykorzystuje braki pocisków u Ukraińców. Agnieszka Trojanowska-Bis. Alert przed burzami już obowiązuje albo niebawem zacznie obowiązywać w 8 województwach. Przebywający na terenach zagrożonych otrzymali alertę RCB na komórki ostrzeżenia. Pierwszego stopnia przed burzami dotyczą części województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Ostrzeżenia wyższe, bo drugiego stopnia przed burzami wydane są dla świętokrzyskiego, śląskiego oraz części opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Stały monitoring pogodowy prowadzą specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, a to w związku z ostrzeżeniami przed powstaniem niżu genueńskiego i ryzykiem rekordowych ulew na południu Polski. Zwłaszcza, że Morze Śródziemne jest w tym roku wyjątkowo gorące, a to jeden z kluczowych czynników do powstania tego zjawiska. Jak mówi Piotr Szuster z IMGW, takie komunikaty są na ten moment przesadzone.
1: Te informacje są bazowane na ogół na pojedynczych scenariuszach z modeli numerycznych. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji o tej, która wystąpiła w 2024 roku.
0: Obecnie z modeli pogodowych wynika, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale nie będą to rekordowe ulewy. To może być

0: grupy chorych.
1: Szczepionkę w połączeniu z immunoterapią otrzymało na świecie w ramach badania ponad 1000 osób. Wśród nich byli także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. Do co najmniej 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. Moskwa wykorzystuje to, że Ukraińcom brakuje pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, o czym Tomasz Orchowski.
2: Ukraińcy nie są w stanie zestrzeliwać rosyjskich rakiet, bronią się więc przeprowadzając ataki na terytorium Rosji. Nad Moskwę mieli wysłać 250 dronów bezzałogowcami. Uderzyli na rafinerię w Tatarstanie oraz terminal naftowy i stację energetyczną w kraju krasnodarskim.
3: Rozrachowuje się Ministerstwo Obrony rozszerzy.
2: Oczekuje, że resort obrony rozszerzy nasze zdolności uderzenia na cele w głębi terytorium Rosji, będzie pracować z ukraińskimi wytwórcami broni i razem z partnerami zwiększy potencjał działań obronnych i ofensywnych.
3: Naszym obronnym braciom ta naszym naступальним діям.
2: Mówił Zełenski, który ostrzega, że Rosja inwestuje w rakiety coraz więcej. Według niego świat nie reaguje w odpowiedni sposób na uderzenia Moskwy, bo nie dostarcza Kijowowi broni do zwalczania rakiet balistycznych.
1: Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Darii Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.
4: Bonton Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie kluby piłkarskie walczą o awans do fazy ligowej europejskich pucharów. Dziś pierwsze spotkanie decydujące w eliminacjach fazy play-off. O Ligę Europy Jagiellonia gra z Iberią Tbilisi, ale z FC Tun. A o Ligę Konferencji Raków zagra z Hajdukiem, a Górnik Zabrze ze słynnym AS Monaco. Błażej Kulesza.
6: AS Monaco, drużyna z księstwa z Baloganem w składzie, jest zdecydowanym faworytem w starciu z Górnikiem Zabrze.
7: Myślę, że oni będą na 100% przygotowani.
6: Jak mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik, plusem nie będzie fakt, że Monakijczycy w Ligue 1 pierwszy mecz rozegrają dopiero w niedzielę.
7: Wiem, że nie zagraliście w lidze, ale oni naprawdę te sparingi mali ciężkie. Grali na Liverpoolu, tam był sold out, komplet na stadionie.
6: W chorwackim Splicie przed innym trudnym zadaniem stanie Raków. To wyjątkowy mecz dla kapitana medalików Frana Tudora, który jest wychowankiem chorwackiego zespołu.
8: Jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
6: Awansem do Ligi Konferencji częstochowianie chcą zmazać fatalne występy w Ekstraklasie, bo tam przegrywają mecz za meczem.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza. Międzynarodowe organizacje kibicowskie zaapelowały o dymisję prezydenta FIFA Gianniego Infantino. To w związku z aferą z planem częściowej prywatyzacji imprez piłkarskich, w tym Mistrzostw Świata. Piłka nożna należy do ludzi, którzy wypełniają stadiony, towarzyszą swoim klubom i reprezentacjom narodowym w triumfach i smutkach. A jednak jeden człowiek zdaje się uważać, że jest ważniejszy. Tak napisały europejskie, afrykańskie i północnoamerykańskie organizacje kibicowskie, a także około 40 stowarzyszeń krajowych. Infantino w marcu przyszłego roku chce się ubiegać o reelekcję. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Austriacki team ogłosił przedłużenie umowy tuż przed Grand Prix Holandii, które odbędzie się w niedzielę.
1: Do końca dnia burze, szczególnie w południowej części kraju, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami znów burze. Na termometrach jutro od 21 stopni na wybrzeżu przez 26 stopni w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
4: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
6: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Reklama.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
0: Reklama.
9: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Z każdej strony będziecie słyszeć, że za chwilę koniec wakacji. Z mojej strony usłyszycie tego tylko tym razem, tylko w tym wstępie. Będziemy udawać, że czas się zgiął i wakacje będą trwać wiecznie. Żeby wejść w tą iluzję, mam dla was dzisiaj dość taką pozornie łatwą i prostą pozycję do przyswojenia, której słuchanie w tle wywołuje opisany efekt. Oto Use Me od Paris. Mówimy dzisiaj o zespole, który założono w 2012 roku w Massachusetts. Skład przeszedł kilka ewolucji, zarówno w składzie, jak i w brzmieniu. Zaczynali jeszcze tak wcześniej jako zespół metalcore'owy, a dzisiaj mieszają rocka z popem i elektroniką. Najłatwiej podsumować ich brzmienie jako pop rock. Na omawianym dziś albumie jest to bardziej pop niż rock. W dodatku mówimy o krążku, który jest rozbudowaną wersją epki zespołu pod tytułem Hallucinations z 2019 roku, którą też rozpoczęli swoją krótką współpracę z Warner Records. Spoiwem całego projektu jest wokalistka Lynn Gunn, która tym razem wzięła większą odpowiedzialność i kontrolę nad albumem. Recenzenci wskazali, że jest tam dosyć powtarzalnie, jeżeli chodzi o tematy. W znacznej większości mowa jest o ranach wynikających z bliskich relacji. Momentami krążek skręca w mroczniejsze strony, stosując metafory związane ze śmiercią, którą Gunn od zawsze z jakiegoś powodu była zafascynowana. Ale mamy też całkiem chwytliwe kompozycje. Pod tym kątem album spisuje się na medal, bo dostajemy naprawdę sprawnie napisane melodie. Tutaj dam wam mały przykład i dość nietypowy, bo gdy pierwszy raz usłyszałem ten kawałek, to nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że gdzieś go słyszałem, mimo że tak nie było. To jest zespół Paris w utworze Hallucinations.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Schełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
6: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Reklama.

0: Ustawa Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta, który chce napisać własną. Wyrzutnie Patriot rozmieszczone w nowych miejscach w Polsce. Dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych. Ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął prezydent w sprawie tzw. ustawy Lex Szarlatan, tłumacząc, że w obecnym kształcie jest ona nieprecyzyjna.
1: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą na naukowo.
0: Dlatego prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Minister Obrony Narodowej potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawiane w okolicach lotniska w Jasionce. Nowe lokalizacje potwierdził dziś szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria.

0: czwarty dziś alarm przeciwlotniczy. Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały stolicę Ukrainy dronami odrzutowymi. Zestrzelony rosyjski dron spadł na budynek centrum biznesowego, a w wyniku tego pożaru zginęła jedna osoba, natomiast dwie zostały ranne. Trwa akcja poszukiwawcza w budynku. Wcześniej informowaliśmy o co najmniej 16 ofiarach śmiertelnych dzisiejszych ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. To ma być jak list w butelce, ale w kosmosie. Kolejne dzieła także polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi m.in. o obrazy Darii Solar czy projekty architekta Daniela Libeskinda i o ich cyfrowe albo miniaturowe kopie mocowane na lądownikach księżycowych. O tym Bartosz Kąciołka.
1: Pomysłodawcą przedsięwzięcia pod nazwą Lunar Codex jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta. Mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
2: To jest milioner z duszą, z sercem.
1: W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości, ale nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne.
2: To będzie leciało rakietą Elona Muska. Na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
1: Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
0: W sumie chodzi o około 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów. Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagra dziś w nocy awans do półfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką, podobnie jak w finale turnieju w Toronto, będzie Irena Rybakina, ale stawka meczu będzie równie wysoka. O tym dlaczego opowie teraz Błażej Kulesza.
5: Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie zestawienia, ale musi dojść do finału. Polka i Kazaszka grały ze sobą tydzień temu, mówi Tomasz Wolfke, komentator tenisa.
6: Miejmy nadzieję, że będzie tak samo jak w Toronto i z tą Rybakiną także sobie Iga poradzi.
5: To, że wtedy skończyło się tylko w 2 setach, to kwestia dobrego przygotowania ze strony trenera Polki, Francisco Roiga, mówi Maciej Łosiak z Tenis Magazynu.
7: Hiszpan naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobrze taktycznie przygotowuje Igę. Jest oczywiście plan A, ale jest też plan B i plan C.
5: Świątek i Rybakina zmierzył się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka.
4: O czym mówił Błażej Kulesza. Leo Messi zdobył bramkę w zremisowanym na wyjeździe 2-2 meczu z Philadelphia Union w MLS. To jego pierwszy gol w lidze od czasu powrotu z urlopu po mundialu. Z kolei dla Chicago Fire trafił w tej serii gier Robert Lewandowski z rzutu karnego, a jego zespół wygrał z Orlando City 2-1. Dla Lewego, który jutro będzie obchodzić 38 urodziny, to trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze. Portugalski piłkarz João Cancelo po raz trzeci podpisał kontrakt z FC Barceloną. Wcześniej 32-letni obrońca bronił jej barw dwukrotnie jako gracz wypożyczony w sezonie 2023-2024 z Manchesteru City oraz w rundzie wiosennej sezonu 2025-2026 z Al-Hilal. Tym razem Cancelo przeszedł do Dumy Katalonii za serię transferu definitywnego. Jego kontrakt będzie obowiązywać do czerwca 2029.
0: Wieczór z burzami w południowo-wschodniej Polsce. Jutro utrzymają się opady deszczu i burze na południu, wschodzie i w centrum. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na termometrach podobnie jak dziś, bo od 21 stopni na wybrzeżu przez około 26 stopni w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
3: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
5: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowany na kadra.
0: Reklama.
6: Bon Ton Radio

0: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
0: Reklama. Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: ceny paliwa spadły, ale nie tak jak zapowiadał premier. Wreszcie pozostanie popularny youtuber Stół przejdzie sporo badań. Zagrożenie powodzią na południu Polski służby meteo uspokajają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polacy od 4 dni tankują benzynę taniej. W poniedziałek w życie wszedł pakiet ceny paliw niżej 2,0. Na razie na 2 tygodnie i póki co skala obniżek na stacjach nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli nawet do ponad złotówki za litr. Benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy za litr niż przed wprowadzeniem pakietu, a cena litra oleju napędowego spadła średnio o 60 groszy. Skala obniżek mogłaby być większa, gdyby nie to, że w ostatnich dniach rosły hurtowe ceny paliw, mówi analityk rynku paliw z WM Reflex Urszula Cieślak.
1: To jest właśnie ta różnica, którą powinniśmy płacić mniej, gdyby nie wzrost cen hurtowych na rynku krajowym.
0: Podwyżki na rynku hurtowym to z kolei wina niepewności związanej z sytuacją wokół cieśniny Ormus i konfliktem Iran-USA. Popularny youtuber Stół pozostanie w areszcie przez kolejny miesiąc. Warszawski sąd przychylił się do wniosku prokuratury w jego sprawie. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Sąd uznał, że mężczyzna na wolności mógłby mataczyć. Zastrzegł jednak, że miesiąc aresztu wystarczy, żeby zakończyć śledztwo. W tym czasie planowane jest przeprowadzenie dodatkowych czynności z udziałem youtubera, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
2: Między innymi badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku m.in. z tymi czynami, które są zarzucane.
0: Teraz Stół ma tydzień na odwołanie się od decyzji sądu. Za wszystkie zarzucane czyny youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. W południowej Polsce na ten moment nie grozi powódź i powtórka z 2024 roku uspokajają służby meteo. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wpisów o możliwych rekordowych ulewach i utworzeniu się niżu germańskiego. Wiele z nich według specjalistów jest przesadzonych, a więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: Jak mówi mi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, problem polega na tym, że większość internetowych prognoz opiera się na pojedynczych modelach, zazwyczaj tych skrajnych.
4: Na razie wszelkie alarmistyczne komunikaty, które pojawiają się w opinii publicznej, nie mają rzetelnego potwierdzenia.
3: Choć ryzyko wystąpienia niżu faktycznie istnieje, zwłaszcza, że Morze Śródziemne jest w tym roku rekordowo gorące, a to kluczowy czynnik w przypadku dużych ulew na południu Polski.
4: Niemniej jednak te prognozy są niestabilne. One raz wskazują na wystąpienie takiego układu, po kilku aktualizacjach nie na wystąpienie takiego układu, po kilku aktualizacjach nie wskazują. I jeszcze należy poczekać.

0: burze dziś wieczorem możliwe w południowo-wschodniej Polsce. Jutro burze utrzymają się na południu-wschodzie i w centrum kraju. Zachmurzenie przez cały dzień umiarkowane i duże w całej Polsce. Natomiast na termometrach do 21 stopni na wybrzeżu, do 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
1: Bonton Radio. I wszystko gra.
2: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku.
3: Proszę Państwa, dzisiaj w audioportrecie rozmawiam z młodym człowiekiem, który ma pasję, myślę, współbieżną z wieloma osobami, ale z pewnością ma doświadczenie mimo młodego wieku i wyniki znacznie bogatsze niż niektórzy z nas. Jakub Nadolski. Zacznę od imienia i nazwiska. Zawsze taką dłuższą wprowadzkę robię. Dzisiaj zrobimy to trochę inaczej. Witaj,
4: Dzień
3: Jakubie.
4: Dobry, witam wszystkich.
3: Jakub, nasza wspólna znajoma, kiedy rozmawiałem na twój temat, powiedziała, jeżeli się pomyliła, to wybacz, jej z humanistką. Ale powiedziała, że obejrzałeś 1600 filmów.
4: Tak, tak właśnie ostatnio mi wybiło na Filmwebie taki licznik, więc jest to prawda.
3: To ja sobie policzyłem, że 1600 filmów, licząc średnio po 3 godziny na film, to jest około 200 dni, pod warunkiem, że oglądałeś to przez 12 godzin.
4: Bardzo możliwe, że to wynosi tyle. Ja bym jeszcze tutaj dorzucił od razu też całkiem sporą liczbę seriali, więc wyjdzie jeszcze bardziej zawrotna liczba.
3: Skąd w ogóle pomysł na to, żeby poświęcić rok swojego życia, młodego życia, na to, żeby oglądać filmy, bo pewnie o tym jeszcze będziemy za chwilę mówić, ale mówi się dzisiaj powszechnie, w szczególności do ludzi młodych, że tempo siedzenia przed telewizorem zabija nas od środka, więc skąd pomysł na to takie hurtowe oglądanie filmów?
4: To może zacznę od początku. To się zaczęło gdzieś w roku 2012-13, gdy pierwszy raz, może przez tatę głównie, zacząłem oglądać filmy science fiction i fantazy. Narnia, Harry Potter, później Avengersi. To były takie pierwsze filmy, które tata we mnie zaszczepił. I później już jakoś to ruszyło lawinowo. Pamiętam, że pierwszy rok oscarowy, który śledziłem, to był 2016. I słynny moment, gdzie La La Land przez 30 sekund dostał nagrodę za najlepszy film. Później mu odebrano, bo się okazało, że była pomyłka z kopertami. Ale tak, to takie pierwsze wspomnienia. Wracając do pytania, może to była pewnego rodzaju jakaś ucieczka od rzeczywistości?
3: Powiedziałeś rzecz, która mnie absolutnie zdziwiła, bo dla mnie filmy science fiction to taka kategoria twórczości, którą bardzo rzadko odwiedzam. I przyznaję się bez bicia i przepraszam wszystkich tych, których urażę w tym momencie, ale moje podejście do Awatara dwukrotne skończyło się dokładnie w tym samym momencie i gdzieś tak mniej więcej po napisach początkowych i 10 minutach filmu zasypiam. Każdy lubi to, co lubi, tak? Ale to kino science fiction, w szczególności współczesne, bo no nie wiem, niektórzy mogą Hitchcocka urazić tym, że wprowadzał pewne standardy science fiction, tak? W latach 60., chyba 63. rok Ptaki. Można powiedzieć, że to już było swoistego rodzaju science fiction, ale to dzisiejsze kino wygenerowane w 99% przez komputery nadal potrafi zaskakiwać?
4: Myślę, że jak najbardziej, bo sposób, w jaki twórcy podchodzą do tworzenia kina, a co chcą w ten sposób przedstawić, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Także tutaj świetnym przykładem według mnie będą superbohaterowie, którzy, wiadomo, latają w maskach, ludzie się śmieją, że Superman ma majtki na spodniach i goście w rajtuzach, ale pod przykrywką właśnie tej superbohaterszczyzny nadal jest człowiek. I myślę, że to jest właśnie niesamowita moc kina superbohaterskiego dzisiaj. Spider-Man, który wyszedł 2 tygodnie temu, albo 3, zarobił $2 miliardy na całym świecie. Został 8. filmem w historii kina, który tego dokonał. Więc myślę, że nie tylko ja tutaj jestem fanem tego typu filmów. I jak najbardziej

0: Uważam, że kino science fiction ma bardzo, bardzo szerokie pole do manewru.
1: Wspomniałeś Spidermana. W tych 8 miliardach i moje 30 parę złotych należy doliczyć. Byłem, oglądałem. Ja nie wiem, czy to w moim przypadku już jest kwestia wieku, czy może takiego podejścia, że Marvela raczej nie powinno się mielić po raz kolejny, ale mnie osobiście ten film ani nie zachwycił, ani nie wgniótł w fotel. Chwilami miałem wręcz wrażenie, że pewną świętość, jaką jest Spider-Man, przemielono przez jakąś taką maszynkę do zarabiania pieniędzy. Ja nie jestem znawcą, nie obejrzałem 1600 filmów, być może 1600 razy oglądałem, ale wliczając w to Znachora, czyli tytułów jest mniej niż projekcji, ale mnie jakoś to nie urzekło. Skąd fenomen tego, że coś, co wydawać by się mogło, powinniśmy znać już na pamięć od lat 40., bo chyba komiks w latach 40. powstał, że nadal to przyciąga ludzi do kina i to jeszcze w tak spektakularny sposób.
0: Tak, pierwsze komiksy Spider-Man to są chyba lata 60., jeżeli mnie pamięć nie myli. Ogólnie komiksy to są lata 30., 40. Wtedy wychodził Superman, Kapitan Ameryka. Kapitan Ameryka to, jego komiksy też jest ciekawy wątek, bo został stworzony głównie po to, żeby motywować żołnierzy na wojnie. A wracając do Spider-Mana, kiedyś Stan Lee, czyli twórca Spider-Mana, powiedział, że największą mocą tej postaci jest to, że każdy się może z nią utożsamić, bo to jest po prostu zwykły chłopak, który ma długi, musi płacić czynsz, chodzi na studia, tutaj próbuje jakieś sprawy miłosne rozwiązać z MJ czy to Gwen i nie zawsze mu to wychodzi. Spider-Man więcej razy się potyka niż nie. Więc no, uważam, że to jest właśnie ta duża siła superbohaterów. Każdy naprawdę jest przedstawiany jako człowiek. Ostatnio też wyszedł film w tamtym roku Superman od Jamesa Gunna, który zapoczątkuje nowe uniwersum DC. I tam takie słowa padają, które właśnie wypowiada Superman, że codziennie rano wstaję, stawiam jedną nogę za drugą i tak jak wy, nie mam pojęcia, co robić. Także myślę, że to jest właśnie odpowiedź na to pytanie.
1: Dla mnie Spider-Man to jest tylko jedno zdanie, które utkwiło mi w pamięci i myślę, że większości przeciętnych oglądaczy tego typu kina, że z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność, czyli słowa wujka Spider-Mana wypowiedziane do niego. Czy odnosisz wrażenie, że dzisiaj odpowiedzialność reżyserów, twórców kina troszeczkę zmalała w stosunku do najwybitniejszych twórców filmowych, już wspomnianego Hitchcocka czy Kurosawy, że ten film dzisiaj został spłaszczony w wersji jakiejś takiej duchowości, przekazu do minimum, a nieproporcjonalnie wręcz wzrosła skala efektów specjalnych, że dzisiaj idąc do kina idziemy po efekty specjalne, a nie po to, co film przedstawia?
0: To jest bardzo dobre pytanie o tą malejącą rolę reżysera w kinie. I odpowiedź brzmi i tak, i nie. Bo są tacy reżyserzy jak Christopher Nolan, jak James Cameron i jego awatary, jak Quentin Tarantino, którzy uważam mają pełną dowolność. Wystarczy, że pójdę do studia z jakimś pomysłem, studio im da pieniądze na wszystko. Największe pieniądze świata. Nolan przy Odyssey powiedział, że chce kręcić cały film IMAX-em. Proszę bardzo. Więc są nadal wyjątki i z drugiej strony mamy kino artystyczne, które teraz też bardzo, bardzo, bardzo mocno idzie do góry, szczególnie horrory. Świetny przykład Obsesja, film za $750 tysięcy, jak dobrze pamiętam, zarobił około 500 milionów. Więc myślę, że studia będą stawiać na reżyserów, którzy pragną wyrazić w jakiś sposób siebie, opowiedzieć to, co chcą opowiedzieć. A jeżeli chodzi o kino superbohaterskie, to bywa z tym różnie. Bo niektóre filmy widać, że są robione bardziej przez studio niż przez twórców. Też często zdarzają się takie przykłady, jak na przykład Eternals, film Marvela, robiony przez Chloe Zhao. to jest reżyserka Oscarowa. Zdobyła Oscara za Nomadland. I ludziom Eternals się nie podobał. Dla mnie film bardzo dobry, ale właśnie to, że bardzo artystyczny, bardzo inny od reszty, nie przypadło szerszej publice do gustu.
1: Wiesz, kiedy tak ze swoimi znajomymi najbliższymi rozmawiam na temat filmów, to zbyt dużo nie jestem w stanie opowiedzieć, bo już wspomniałem o Znachorze. I gdy ktoś mnie pyta, ile emisji w telewizji Znachora obejrzałem, to ja jestem jak Chuck Norris i mówię, że wszystkie. Ale jest to obraz, który faktycznie ma coś dla mnie osobiście takiego, że kiedy jest w telewizji, kiedy nawet gdzieś muszę wyjść, zwłaszcza jest to we Wszystkich Świętych, kiedy trzeba jechać na groby, puszczają bezczelnie mi Znachora na dwóch kanałach gdzieś tam na kablówce i najchętniej bym obejrzał oba tego samego dnia, ale jest to obraz, który mnie przyciąga. Pokusiłem się, zostałem wręcz zmuszony emocjonalnie do tego, żeby obejrzeć nowego Znachora. I poczułem się trochę, mimo fantastycznych ludzi, którzy zagrali w tym filmie, dobrych aktorów, ciekawej scenografii i tak dalej, ale poczułem się, jakbym trochę dostał w twarz. Pewnie dlatego, że w głowie sobie ułożyłem, że Znachor to jest tylko ta jedyna wersja słuszna, nie pierwsza, jak niektórzy myślą. I to jest ta świętość, którą zawsze będę oglądał. Dzisiaj patrząc, ja jako amator, jako totalny laik, jeżeli chodzi o film, kiedy patrzę na to, co gdzieś tam się pojawia w internetach szeroko rozumianych, to mam wrażenie, że nic nowego kino już dzisiaj nie jest w stanie zaoferować. Że wszystko to, co można było już pokazać w kinie, już pokazano. Oczywiście możemy zrobić kolejną ekranizację powieści, książki, nową opowieść powiedzieć, ale ktoś, kto obejrzał 1600 filmów, pewnie sobie pomyśli, no dobra, no tutaj mamy historię miłosną i tak dalej, ale to już było w 88, 97, tak samo jak wszystkie polskie, przepraszam, wszystkie panie, ale tak jak wszystkie polskie romantyczne komedie. Obejrzałem jedną i wiem, co się dzieje we wszystkich. Kino jest w stanie dzisiaj nas jeszcze zaskoczyć czymś, czego nie widzieliśmy, tak jak zaskoczył Hitchcock pokolenie naszych rodziców, czy Kurosawa. Mówię o nich cały czas, bo to są moi ukochani reżyserzy.
0: Uważam, że nie wymyślimy koła na nowo. Pewne schematy, które były stosowane lata temu, nadal są stosowane. Wątki, fabuły, to wszystko się będzie powtarzało. Różnica tylko jest taka, w jaki sposób twórcy spróbują to przedstawić publice. I myślę, że to jest właśnie najważniejsze tutaj. Więc jeśli chodzi o ostatnie lata w kinie, to szczerze takich mega świeżych projektów było może zaledwie kilka, a filmów rocznie pewnie wychodzi tysiące, więc to pokazuje, jaka jest skala. Mamy na przykład kolejną interpretację Batmana, która jest dużo mroczniejsza od pozostałych. I właśnie w taki sposób kino chce być świeże. Mieliśmy na początku w latach 80. i 90. Michaela Keatona, filmy Tima Burtona, Batmany. One były takie mocno kiczowate. Później przyszedł Christopher Nolan, który spróbował urealnić Batmana jak tylko to możliwe. A teraz mamy wizję Matta Reevesa, która jest strasznie mroczna i uważam najlepsza z wszystkich jak dotychczas. Robert Pattinson też jest świetny w tej roli. I właśnie koła na nowo nie odkryjemy, ale możemy mu jakby dać trochę inne felgi, tak?
1: Jakub, nieodzownym elementem kina, bez którego nie wyobrażam sobie, chociaż kiedyś oglądałem jeden film, w którym absolutnie nie usłyszałem żadnej muzyki, wgniótł mnie w fotel, przyznam szczerze, ale nieodzownym elementem kina jest muzyka. Tak samo w radiu. Teraz zaprosimy naszych słuchaczy na krótką przerwę muzyczną, a ty w roli DJ-a teraz zaproponuj, czego sobie posłuchamy w tej krótkiej przerwie rozmowy naszej.
0: To może zostańmy przy filmach i niech będzie to soundtrack z La La Landu, Another Day of Sun.

0: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach. Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Reklama.
11: Jakub, wspomniałeś o tym, że rocznie powstaje kilkaset, może kilka tysięcy filmów na całym świecie. Jeżeli uwzględnimy Indie, to jest to kilkanaście tysięcy filmów rocznie. Dzisiaj już mówi się zdecydowanie mniej o Bollywood niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, bo jednak PESEL już mi trochę podskoczył. I te bollywoodzkie filmy, wszystkie dla Europejczyka mogą wydawać się takie same, bo mamy jakąś kanwę, jakąś opowieść i 99% czasu aktorzy tańczą, śpiewają i mamy fajny musical. Oglądając kilka tysięcy filmów, jesteś jeszcze w stanie oglądać film bez takiego przeświadczenia, że ty już wiesz, co za chwilę się wydarzy? Bo kiedy oglądamy filmy Patryka Wegi na przykład, tak, no to nie trzeba się za bardzo wysilać, żeby się domyślić, jak będzie ten film wyglądał od piątej minuty do samego końca. Czy przy tak dużej ilości filmów one cię jeszcze potrafią zaskoczyć? Czymś nowym, czymś świeżym, czymś innym? Czy włączasz film i już wiesz, jaki będzie koniec?
10: Nie, nie jest tak. Ja jestem zawsze, gdy odpalam jakiś film, to z otwartą głową do niego podchodzę i według mnie w filmach nie chodzi tylko o ten element zaskoczenia, ale może to, w jaki sposób on jest przedstawiony, cała produkcja, bo wiadomo, plot twisty w filmach są rzeczą nieodzowną od wielu lat, od Hitchcocka.
11: Patrzymy na film przez pryzmat aktorów, którzy w nim występują. I może mniej pamiętasz te czasy, ale kiedy powstawał film o Karolu, który został papieżem, toczyła się taka społeczna dyskusja na temat tego, czy wypada, żeby pan Adamczyk grał w tym filmie, czy to było na odwrót, że najpierw zagrał Karola, a później zagrał Och Karol, chyba tak się nazywał ten film. Już nie pamiętam dokładnie, co było pierwsze. Ale patrzymy właśnie na kino przez pryzmat aktora, no, tego pierwszoplanowego najczęściej. Możemy się tutaj, mówiąc bardzo kolokwialnie, zrobić w balona i dzieje się tak dzisiaj w kinie, że te główne role grane przez aktorów, których sobie gdzieś tam zaszufladkowaliśmy, pokazują zupełnie nową twarz, nowe okoliczności, w jakich się pojawiają jako aktorzy?
10: Więc myślę, że jak najbardziej. Znamy Roberta Pattinsona, który był na początku swojej kariery rozpoznawany tylko przez Zmierzch, którego on sam bardzo nie lubi. On powtarza, że wziął tę rolę tylko dlatego, że skończyły mu się pieniądze za Harry'ego Pottera, w którym wystąpił. A dzisiaj jest to jeden z najlepszych aktorów na świecie. Batman, teraz będzie w filmie Breaking Point, w Dune części trzeciej, która jest bardzo popularna. Był w Odysei. No, człowiek jest niesamowity. Tyle, ile on potrafi przekazać różnych postaci w różny sposób, to jest coś naprawdę imponującego. Ale wiadomo, zdarzają się tacy aktorzy jak The Rock, którzy lubią zarobić pieniądze i w każdym filmie grają The Rocka.
11: Albo kiedyś czytałem o jakimś aktorze, który zagrał w 40 chyba trzech filmach i w każdym filmie grał Meksykanina o imieniu Hector. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywał. Wpisując się oczywiście doskonale w rolę. A co powiesz o tym? Jednym z moich ulubionych, jeżeli nie najbardziej ulubionym aktorem, jeżeli chodzi o światowe kino, był, jest i będzie Clint Eastwood. I uważam, że wszystkie role, które zagrał Clint Eastwood, są rolami oscarowymi. I kiedy przez zupełny przypadek kiedyś włączyłem jakiś film w telewizji i ten film mnie zaciekawił, absolutnie nic na jego temat nie wiedziałem. I kiedy pojawiły się litery końcowe, o zgrozo, reżyserem czy producentem był Clint Eastwood. Zacząłem drążyć, trochę czytać, trochę więcej oglądać i dochodzę do wniosku, że do czegokolwiek Clint Eastwood się nie dotknie, nawet malutkim paluszkiem, to jest to coś wybitnego. Czy dlatego, że uważam go za najlepszego aktora wszechczasów i coś w mojej głowie mi mówi, że wszystko, co zrobił, jest doskonałe? Czy on faktycznie jest tak fenomenalnym człowiekiem, że wszystko, co robi, robi świetnie?
10: Myślę, że druga opcja. Wszystko, co robi, robi świetnie. Paru jest takich aktorów. Właśnie Clint Eastwood, Robert De Niro, Christopher Lee. To są ludzie starej daty, którzy są wychowani trochę w aktorsko inny sposób. Też oni bardzo dużo film, szczególnie właśnie Eastwood, który reżyserował masę filmów. Za masę był nagradzany. I fajne jest to właśnie, żeby poznać te aktorstwo od drugiej strony, od tego kierownika, tak? Wtedy myślę, że dla takiego Eastwooda, czy właśnie dla takiego Eastwooda to jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia aktorstwa, niż doświadczał przez tyle lat. Jako reżyser mógł widzieć rzeczy, których reżyserzy, którzy nie są aktorami, ani wcześniej nie byli, zupełnie nie zwracali na nie uwagi, tak? Jeżeli chodzi o to, jak aktorzy są prowadzeni na planie.
11: Słuchaj, obejrzałeś tyle filmów, masz takie, do których wracasz za każdym razem. U mnie jest to Znachor, u mnie jest to Polowanie na Czerwony Październik. Jest kilka takich tytułów, do których lubię sobie co jakiś czas wrócić. Cała trylogia oczywiście musi być, no bo przecież jakbym sobie mógł odmówić niedzielnego popołudnia bez któregoś z tych wielkich filmów, nawet Ogniem i Mieczem, mimo że powstało dwie chyba dekady, czy trzy dekady później niż poprzednie dwie części, mnie zachwycają. Po prostu lubię wracać do pewnych tytułów. Ty też masz takie, do których co jakiś czas lubisz sobie wrócić, czy po prostu masz w głowie świadomość tego, że jest jeszcze tyle filmów do obejrzenia, że szkoda ci czasu, żeby obejrzeć jakieś dwa razy?
10: Jest dosłownie kilka filmów, które lubię oglądać parę razy. Jest to m.in. La La Land, który uważam działa na mnie niesamowicie. Naprawdę, nieważne jaka jest pogoda na dworze, jak się obecnie czuję, gdy włączę ten film, to jakbym był na innej planecie. Te wstawki wszystkie musicalowe, Ryan Gosling i Emma Stone, niesamowita reżyseria Damiena Chazella, muzyka Dustina Hurwitza, którą przed chwilą Państwo mogliście usłyszeć. To jest coś, co wprawia w osłupienie mnie za każdym razem. Jak można zrobić film tak bliski ideałowi, w którym każdy szczególik, każdy kolor, każdy kadr, każde ułożenie światła na planie ma znaczenie.
11: W internetach wyświetliło mi się ostatnio taki filmik, gdzie tam człowiek z mikrofonem pytał ludzi o najbardziej przereklamowanych twórców czy artystów na świecie i jeden z dżentelmenów słusznego już wieku powiedział, że jednym z najbardziej przereklamowanych jest Spielberg. Że kiedy przyjdzie do wytwórni z czymkolwiek, to każda wytwórnia da mu pieniądze i powie rób. Są twórcy, czy są filmy, do których nie zechcesz nigdy wrócić i uważasz, że są największą wtopą, ale z racji na budżet, jaki został wydany na marketing, mówiło się o nich w samych superlatywach, a są, no, mówiąc delikatnie, średnie. Oczywiście jest to subiektywne.
10: Tak. To ja szczerze powiem, że ja miałem problemy bardzo duże z Christopherem Nolanem, aż do Dunkierki. Uważałem, że jego, czy to Batmany, czy to Interstellar, czy to Incepcja, mimo tego, że są uwielbiane, nie przeze mnie. Bardzo duży dystans mam do tych filmów. Próbowałem do nich podejść parę razy i za każdym razem się od nich odbijałem. Pytanie było, czy jest jakiś film, którego nigdy nie obejrzę ze względu na box office, na to, że mi się nie podobał, to opowiem taką... Trochę obrócę to pytanie i opowiem o filmie, którego nigdy nie obejrzę drugi raz przez to, jaki wywarł na mnie wpływ. Jest to Grobowiec Świetlików. Jest to film anime ze studia Ghibli, japoński. Jest to o II wojnie światowej i o tym, jak Japonia jest bombardowana. No i to jest film, który zmienia człowieka. Naprawdę. Samoloty tam latają nad głowami, tutaj ktoś umiera, nie mają postaci główne co jeść, jest straszne. Nie obejrzę tego nigdy drugi raz.
11: A Lista Schindlera?
10: Wracamy do Spielberga, tak? Lista Schindlera jest filmem dobrym, ale nie wywarło na mnie takiego wpływu. Uważam, że jest zrobiona w poprawny sposób. No, dziwne jakby nie była, skoro robił to Spielberg. Jeden z obiektywnie mówiąc, najlepszych reżyserów w historii kina w ogóle. I do Listy Schindlera, gdybym chciał, to bym wrócił, ale do Grobowca Świetlików raczej nigdy.
11: Materiał, może nie materiał, ciężar genetyczny obu tych obrazów można troszeczkę ze sobą zestawić, czyli trauma wojny, cierpienia, bezsensownej ludzkiej śmierci. Coś wygenerowanego przez ludzką wyobraźnię, przez rysowników, przez może jeszcze wtedy sztucznej inteligencji jako takiej, w aż takim udziale filmowym nie było, a obraz rzeczywisty, gdzie widzimy prawdziwych ludzi, prawdziwe budynki, prawdziwe samochody, zmienia trochę postrzeganie tego wszystkiego. Łatwiej jest obejrzeć coś, co jest realne, niż coś, co... Na pewno jest to szok kulturowy, bo wiadomo, że anime i kultura japońska dla Europejczyka może być czasami niezrozumiała, ale łatwiej jest obejrzeć coś gatunkowo ciężkiego, ale realnego, niż tego wykreowanego przez rysowników, przez animatorów.
10: Gdybym nie obejrzał Grobowca Świetlików, odpowiedziałbym, że tak. Ale po zobaczeniu tej produkcji zmieniłem zdanie totalnie. Naprawdę, jeżeli ktoś tego nie widział, to niech nie ogląda. To nie jest polecenie filmu. On wywarł taki wpływ na mnie. Ja nie płaczę na filmach, a na nim się popłakałem. Jako dorosły chłop ryczałem, oglądałem go w tamtym roku. No, to był dla mnie hardcore niesamowity. Nie umiem tego w ogóle w słowa obrać. Jak udało się twórcom, rysownikom, reżyserom opowiedzieć taką historię, wydawać by się mogło medium dla dziecka. Może to jest właśnie mocą tego, że niby to jest animacja, tak, niby to jest animacja, niby to jest anime, a dostajemy tam takie liście po twarzy. Niesamowite.
11: Powiedzmy, że dzisiaj jest piątkowe popołudnie, planujesz sobie seans filmowy, platform streamingowych jest dzisiaj mnóstwo, są i te dostępne przez satelitę, przez kablówkę, przez internet najwięcej. Jak wybierasz przy takiej ilości obejrzanych filmów kolejny tytuł? To się chyba box office nazywa, tak? Czyli te wszystkie opisy, recenzje specjalistów, czy po prostu pierwszy przypadkowy film?
10: Mam bardzo długą watch listę filmów. Tam jest około 1200 filmów, które chcę obejrzeć. I co ciekawe, jak zazwyczaj jakiś oglądam, nie jest z tej listy, więc jest to duża losowość. Jakieś natchnienie chwilowe, na przykład myślę sobie, o, obejrzałem film z Robertem De Niro i szukam filmów z Robertem De Niro, które są dostępne na Netflixie. Obejrzałem jakąś komedię, szukam komedii, które są dostępne na Prime Video czy na jakimś innym streamingu. Więc mimo tego, że watch lista jest długa i czasami do niej sięgam, to zazwyczaj jest to jakieś takie przypływ mocy chwilowy, tak? Że akurat ten film dzisiaj obejrzę bez większego namysłu, tak? I po prostu go odpalam, oceniam i mam nadzieję, że później mi się spodoba i będę o nim dłużej myślał.
11: Czasami jest tak, że ktoś, kto w miarę się tam interesuje filmem, czyta recenzje jakichś amerykańskich recenzentów, którzy byli na przedpremierowym wykonaniu jakiegoś filmu. Są ochy, achy, zachwyty. Później przychodzi film w powszechnej dystrybucji do kin. Idziesz, oglądasz albo na jakiejś platformie streamingowej i jest taki klaps. Bo to, co mówili amerykańscy krytycy, którzy później przyznają Oscary, a to, co widać na ekranie, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Czy często się zdarza to w twoim przypadku?
10: Tak, ale to wiadomo, to jest odbiór osobisty, tak? Jak ktoś podchodzi do danego dzieła. Ostatnio tak miałem z szeroko komentowaną Obsesją, którą wielu ludzi uważa za jeden z najlepszych filmów w tym roku. No ja tak nie uważam. Uważam, że jest dobry. Indy Navarrete, która tam gra, jest... O, ona jest świetna. Uważam, że ona zasługuje na Oscara. Ale film sam w sobie jest taki jak wiele innych horrorów, także... A ochy i achy spływały z Ameryki właśnie bardzo szybko i bardzo głośne były.
11: Pamiętam, kiedy pierwszy raz i chyba jedyny obejrzałem, co się wydarzyło w Madison County. Zastanawiałem się, czy możliwe jest komercyjne, zaangażowane społecznie kino. Czy w dzisiejszych czasach nastawienia wytwórni filmowych tylko na zysk, bo tak to na pewno działa i tutaj przypuszczam, że mały palec mógłbym sobie oddać, że nie jest inaczej. Czy w takim komercyjnym kinie jest możliwe jeszcze dzisiaj kino zaangażowane społecznie? Ja nie mówię o tym, co się w pewnym momencie mówiło bardzo głośno o Netflixie, o Disneyu, że pewne ideologie, które są tam wręcz na siłę wciskane, że to się mija trochę z rzeczywistością. Ale czy kino zaangażowane społecznie jest dzisiaj jeszcze możliwe przy tej komercji?
10: Jest, jak najbardziej. Świetny przykład, Czarna Pantera. Film o bohateru czarnoskórym wychodzi do kin, zarabia miliard z jakimś tam kawałkiem. Więc to są niesamowicie duże pieniądze. I gdy później w internecie oglądało się TikToki i widziało te dzieci, które latają z jego zabawkami, w końcu mają jakiegoś przedstawiciela swojego na wielkim ekranie, to jest coś, co właśnie działa na społeczeństwo w sposób niesamowity, szczególnie te młodsze. teraz dostaniemy X-Menów i tam też są postacie, które są powiązane z jakimiś mniejszościami. Bardzo jest ich dużo. Więc to znowu będzie ukłon w ich stronę. I myślę, że warto robić takie filmy. Szczególnie właśnie te wysokobudżetowe, które docierają do szerokiej publiki. Żeby jednocześnie osoby mogły się utożsamić z bohaterem, a z drugiej strony inni mogli zrozumieć, że różność też jest ważna.
11: To teraz dla równowagi, żeby nasi słuchacze, bo czas płynie nieubłaganie, szybciej niż w kinie, żeby nasi słuchacze mogli trochę się zdystansować do tego, o czym mówimy, czyli kolejna przerwa muzyczna. Co tym razem?
10: Najcięższe pytanie dzisiaj. Dobrze, niech to będzie utwór The Sirens z soundtracku z Odyssei Nolana. Wybitne dzieło.
11: Zostawiam Państwa z Odyseją.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.
7: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
0: Reklama.
8: Na pewno oglądałeś. Musiałeś oglądać, bo jeżeli obejrzałeś 1600 filmów, to te musiały się tam znaleźć. Dwa. Nie mówię o tym trzecim z serii, bo dość kontrowersyjny tytuł, ale czy twoim zdaniem dwa wybitne polskie filmy, tytuł zaraz powiem, są próbą wprowadzenia kina sensacyjnego do Polski, czy raczej są czymś więcej? Mowa o psach. Kiedyś pamiętam z Piotrkiem z DKF-u rozmawiałem na ten temat i mieliśmy podobne zdanie na ten temat. I właśnie, czy psy, te polskie psy, to jest film o zasadach, o prawdziwej męskiej przyjaźni, jak mawiał mój nieodżałowany świętej pamięci przyjaciel Jacek, czy raczej jest to taka próba komercyjnego wprowadzenia sensacji, gdzie ilość wystrzelonych pocisków można porównać z Rambo albo, nie wiem, tam Terminatorem.
9: To tutaj muszę wszystkich zasmucić. Niezbyt mi po drodze z polskim kinem. Jedyny twórca, jakiego oglądam, to jest Krzysztof Kieślowski. Także niestety o psach się nie wypowiem, bo po prostu nie widziałem.
8: Dobra, okej, ja rozumiem, między nami jest różnica pokolenia, więc pewnie stąd ta różnica. Ale czasami jest tak, że siadamy przed telewizorem. No kiedyś było łatwiej, były dwa programy, na którymś był film i oglądało się to, co było, to, co sobie wymyślił twórca rozkładówki na dany tydzień. Dzisiaj mamy przeogromny wybór obrazów, które możemy zobaczyć z całego świata. Nawet nie musimy czekać miesiącami na to, żeby ktoś zrobił napisy do filmów, tylko dzisiaj niemalże z automatu na niektórych streamingach możemy literki do tego znaleźć. Czy w tej ilości nie tracimy trochę na jakości? że jest tego aż tak dużo, że nie chce nam się już nawet wybierać tego, co oglądamy, tylko o, to się fajnie zapowiada, to ma 5 gwiazdek na 6, to będę oglądał.
9: Może to połączę z tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Ilość filmów, które też wychodzą, są głównie spowodowane tym, że robi je praktycznie każdy kraj na świecie. I uważam, że to daje dużą różnorodność. Bardzo popularne jest teraz na całym świecie kino koreańskie. Bong Joon-ho, jego Parasite, film, który zdobył Oscara. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest pierwszy w historii film nieamerykański, który zdobył Oscara w głównej kategorii. I takie urozmaicenie kina jest czymś niesamowitym, bo w latach 60., 70., 80. mieliśmy tylko Europę i Amerykę. Teraz dostajemy dużo kina z Azji, dużo kina z Ameryki Południowej. Filmy z Ameryki Południowej, szczególnie z Brazylii, są nominowane do Oscara praktycznie co roku, raz na 2 lata, więc jest to duża częstotliwość i ta globalizacja filmowa działa tylko na dobre, bo mamy większy wybór i możemy szukać tego, mamy większy wybór i jesteśmy zdolni do znalezienia tego, co nam spodoba się najbardziej. Ja na przykład, mimo tego, że obejrzałem 1600 filmów, ocenionych na 10 na 10 mam kilkanaście. Jednym z nich jest Drive My Car. To jest film z Japonii. I film jest po prostu o tym, że człowiek jest kierowcą taksówki i wiezie kobietę przez Japonię. I rozmawiają ze sobą, tak? Jest to naprawdę wybitne dzieło. I gdyby nie ta globalizacja, to pewnie bym go nigdy nie obejrzał. Więc dla mnie to jest olbrzymi plus, że dzisiaj mogę obejrzeć film ze Stanów, jutro z Francji, a pojutrze dajmy na to z Japonii czy Korei.
8: Kilka lat temu, może nie na nowo, ale odkryłem bardzo mocno kino skandynawskie i uważam, że przez ten taki mainstreamowy nurt w Polsce jest bardzo niedoceniony, a mi przynajmniej przypomina to stare kino, stary film, w którym od widza wymaga się jednak odrobiny zaangażowania, uważności i śledzenia tego wszystkiego, co się dzieje na ekranie, bo drobny szczegół potrafi, jeżeli nie zauważymy pewnego drobnego szczegółu, to końcówka filmu może się wydawać absolutnie oderwana od rzeczywistości. Takie kino przykuwające uwagę. Ono jest dzisiaj dość powszechne, czy tu też trzeba szukać ze świeczką wybitnych twórców, którzy potrafią utrzymać to napięcie i zaangażowanie widza?
9: Myślę, że jeżeli ktoś pragnie obejrzeć film ze Skandynawii, to jak najbardziej go znajdzie. Jest bardzo dużo filmów z Danii, z Norwegii. Szczególnie właśnie te norweskie są obecnie bardzo popularne. Ja jestem wielkim fanem kina z Islandii. Jest taki film Hearthstone, który też mnie bardzo poruszył. Jest w tym skropiony tym takim zimnym islandzkim klimatem i opowiada o dorastaniu, o tym, jak nastolatkowie poznają tam siebie. No, dzieło niesamowite dla mnie, naprawdę. I oglądałem też drugi film tego reżysera, który też wywarł na mnie całkiem spore wrażenie, bo właśnie takie zimno bardzo rezonuje z, a może właśnie kontrastuje z historiami, które on opowiada, bo zazwyczaj to są historie o dzieciach, o nastolatkach, o młodych dorosłych, którzy dopiero wkraczają w dorosłość i sami jeszcze do końca nie wiedzą, co przyniesie jutro, tak? I próbują odkryć siebie, zrozumieć, kim są, więc tak, polecam islandzkie kino.
8: To, co teraz powiem, nie jest niczym nowym, ale w kontekście rozmowy o filmie, nie pamiętam tytułu, ale z Denzelem Washingtonem jest taki film składający się z 2 albo 3 części, w której on jest byłym agentem CIA i świetnie wyszkolonym, po utracie żony zszedł trochę na drugi tor, już poza swoją działalnością wywiadowczą i miał taką listę 100 książek, które musi przeczytać, które jego żona sobie taką listę wymyśliła, chciał te wszystkie książki przeczytać. Masz 100 filmów, które... Może nie. Na potrzeby naszego programu zróbmy listę 3 filmów, które twoim zdaniem powinno się obejrzeć. Ja wiem, że tylko 3, ale...
9: To zacznę od Aftersun. To jest film z roku 2022. Debiutancki film, stworzony przez reżyserkę Charlotte Wells z Paulem Mescalem w roli głównej. Film opowiada o wycieczce ojca i córki do Turcji i pokazuje, co z człowiekiem robi depresja, jak żaden inny film. Bo tej depresji w tym filmie praktycznie w ogóle nie widać. Ona jest gdzieś w tle. Jeżeli ktoś by w tym czasie scrollował sobie telefon podczas oglądania filmu, to nawet by nie zrozumiał jego kwintesencji. Jest dosłownie kilka scen, w których główny bohater gdzieś płacze, próbuje się ukryć od córki te łzy. I tak, to jest jeden z tych filmów, który każdy powinien zobaczyć. O Grobowcu Świetlików już mówiłem, więc go pominę, ale też uważam, że każdy powinien go zobaczyć. Ale na własną odpowiedzialność, bo zmienia człowieka, bardzo zmienia człowieka.
8: Kiedyś miałem podobnie przy oglądaniu Rajdu Szachira bodajże, taki izraelski film też animowany o żołnierzu.
9: Do głowy przychodzi mi Kafarnaum. To jest film z Libanu. Co ciekawe, i opowiada o tym, jak wygląda tam życie dzieci. Główny motyw jest taki, że główny bohater, który ma 12 lat, pozywa rodziców za to, że go urodzili. I film jest niesamowity pod względem tego, jak przedstawia życie tam, w tamtych rejonach świata.
8: Słuchaj, wymieniłeś filmy, które dla mnie osobiście, gdzie nie jestem, tak jak powiedziałem, jakimś znawcą filmu i namiętnym oglądaczem, ale wymieniłeś tytuły, których nigdy w życiu nie słyszałem. Czyli te 1600 filmów sprawiło, że ten mainstream, te top of the top na listach dystrybutorów kinowych się pojawiają. To no jest fajny komercyjny obraz, można sobie obejrzeć, jak ktoś nie ma co z czasem zrobić, a jeżeli chce się czegoś więcej, to trzeba poszukać tego nietuzinkowego kina gdzieś tam z jakichś mniejszych wytwórni?
9: Znaczy, że to jest takie nietuzinkowe kino, to bym nie powiedział. Na przykład Aftersun miało nominacje oscarowe, Paul Mescal dostał nominację oscarową i powinien wtedy Oscara wygrać. Rola jest wybitna. Ale jeżeli chodzi o kino takie skomercjalizowane, to tak jak mówiliśmy, bardzo lubię Batmana nowego, Matta Reevesa, więc jednocześnie i oglądam filmy, które są bardzo popularne, wysokobudżetowe, jak i te, o których nikt nie słyszał.
8: Od kilku czy kilkunastu już lat są organizowane festiwale takiego offowego kina, absolutnie już poza mainstreamowego, z budżetami produkcji rzędu 500 zł. Jest to najczęściej koszt wypożyczenia kamery czy aparatu fotograficznego, który można filmować. Zdarzały się takie przeskoki z takiego typowo offowego kina, absolutnie niezależnego, do dużych superprodukcji, że ktoś, kto zaistniał w takim offowym klimacie, urósł do rangi reżysera czy twórcy hollywoodzkiego?
9: Tak, to właśnie świetnym przykładem jest Chloe Zhao, o której wcześniej wspominałem. Ona jest, to jest reżyserka chińskiego pochodzenia, ale rozumiejąca Amerykę jak mało kto. Jej pierwszy film, jeden z pierwszych filmów był The Rider, jak dobrze pamiętam tytuł, albo The Ride, i był o kowboju, który po prostu miał konia i to był bardzo offowy film. Później przyszło Nomadland, które też jest niejako nawet dokumentem. W głównej roli jest tam Frances McDormand i ona jest jedyną aktorką. Cała reszta osób, które się tam pojawia, to są prawdziwi ludzie, prawdziwi nomadzi, którzy żyją w Stanach do dzisiaj i żyją w kamperach, więc no to jest świetny przykład. I Chloe Zhao właśnie miała okazję zrobić film dla Marvela, czyli no największej machiny. Więc to jest idealny przykład tego, jak z tego offowego kina można skoczyć na ten komercyjny najwyższy poziom.
8: Proszę Państwa, czas naszego programu dzisiaj dobiega końca, ale taka konkluzja mi się wydaje, że chyba będzie dobra z naszego spotkania dzisiejszego, że warto szukać i czasami nie zdawać się na to, co wymyślił twórca rozkładówki czy ramówki telewizyjnej, ale żeby gdzieś tam na platformach streamingowych poszukać czegoś innego, czegoś może z mniejszym budżetem produkcji, ale ze świetnymi efektami. Jakub Nadolski, zazdroszczę Ci trochę tego czasu, który masz na oglądanie filmów. Nie wiem, dlaczego w moim kalendarzu jakoś tak rzadziej te wolne chwile się pojawiają, ale tak bardzo pozytywnie zazdroszczę i myślę, że kiedyś pewnie się usłyszymy, a może Cię zobaczymy jako nowego kinomaniaka, bo dziś kiedyś taki program w telewizji widziałem.
9: Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło.
10: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul. Dziękuję i zapraszam.
11: Mocno pada w południowo-wschodniej Polsce. Warto zachować czujność. Lekarze i pacjenci liczą na przełom. Są nowe dane o szczepionce naczelniaka. 14-letni Rosjanin oskarżony o terroryzm przez własne państwo. Chłopiec musi siedzieć w domu. To już kolejny taki przypadek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają burze i gwałtowne ulewy na południu i południowym wschodzie Polski. Burzom towarzyszy gwałtowny wiatr. Wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali w 8 województwach. Przed burzami alerty są ważne do rana, do około godziny 8 w województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim, a także świętokrzyskim, śląskim, opolskim, łódzkim i mazowieckim. Sądzimy, że to przełom w onkologii, tak o nowej szczepionce na czerniaka, czyli groźnego raka skóry, mówią lekarze. Preparat może już niedługo zostać dopuszczony do obrotu, bo wyniki międzynarodowych badań klinicznych są bardzo obiecujące. O ich szczegółach mówi onkolog kliniczny z Narodowego Instytutu Onkologii dr Paulina Jagodzińska-Mucha.
12: To rzeczywiście jest bardzo ważny moment w onkologii i nie dlatego, że nagle mamy tutaj szczepionkę, która leczy wszystkie nowotwory, ale dlatego, że po raz pierwszy w dużym badaniu trzeciej fazy pokazano, że ta spersonalizowana terapia mRNA może poprawić wyniki leczenia czerniaka, kiedy dołączymy ją do immunoterapii.
11: Preparat może być skuteczny w leczeniu innych nowotworów. Badania już są prowadzone pod kątem leczenia raka płuc. 14-letni chłopiec w Rosji oskarżony o terroryzm i aresztowany. Rosyjskie służby oskarżają go o rzekomą próbę podpalenia radiowozu. Do zdarzenia miało dojść w mieście Barnaul w stolicy kraju altajskiego na Dalekim Wschodzie. Chłopiec jest jedną z najmłodszych osób, która trafiła na listę Federalnej Służby Monitoringu zawierającą nazwiska osób oskarżonych o terroryzm i działalność ekstremistyczną. Obecnie 14-latek pozostaje w domu, ale rodzice dostali zakaz wypuszczania dziecka. Dotychczas najmłodszą osobą na liście federalnej służby był inny nastolatek z Petersburga, oskarżony także o podpalenie, tym razem jednak na kolejne.

0: stwierdził, że jak musi wydać tak ogromne pieniądze, żeby wysłać swoje książki, to jeszcze przy okazji wyśle sztukę.
1: Na Księżyc trafić ma w sumie przynajmniej około 250 tysięcy kopii prac od kilkudziesięciu tysięcy twórców sztuki, literatury czy muzyki z całego świata. Niewielkie i specjalnie oznaczone pojemniki z kopiami ludzkiego dorobku przy współpracy m.in. z NASA mocowane są na księżycowych łazikach, które po wykonaniu swojej pracy po prostu zostają na Księżycu. Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
2: Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi. Burze, ulewy i silny wiatr w południowo-wschodniej Polsce dziś wieczorem i przez całą noc. Spokojnie zrobi się dopiero nad ranem, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże na termometrach. Podobnie jak dziś, do 21 stopni na wybrzeżu, do 26 w centrum i 28 lokalnie na Podkarpaciu.
3: Radio.

Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowany na kadra.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. 104 i 9 FM. Bom Dom Radio.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. 104,9 FM.

0: Pensje Polaków rosną w wakacje, ale inflacja zjada podwyżki. Szósty dziś alarm w Kijowie i kolejni zabici po ataku Rosji. Harry i Meghan wracają do Wielkiej Brytanii, ale nie mogą liczyć na ochronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wzrost pensji Polaków przyspieszył w lipcu. Płace wzrosły o blisko 7% w skali roku, podaje Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w większych firmach, bo ich dotyczą te dane, przekroczyło 9,5 tysiąca złotych brutto. Te liczby dość mocno zaskoczyły, przyznaje ekonomista ING Banku Adam Antoniak.
1: Lipiec miał dużo takich jednorazowych czynników. Do tych danych, które GUS publikuje, doliczane są m.in. premie i nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o górnictwo, energetykę, leśnictwo, płace cały czas nam rosną, natomiast myślę, że możemy cały czas patrzeć na ten trend średnioterminowy w tym kontekście, że jednak presja płacowa nam w gospodarce stopniowo się zmniejsza.
0: Zmniejsza się też siła nabywcza podwyżek, bo sporą ich część zjada znów rosnąca inflacja. Kolejny dziś atak dronowy na Kijów przepuściły siły rosyjskie. Wojska zaatakowały stolicę Ukrainy już po raz szósty w ciągu doby. Tym razem szczątki drona spadły na budynek centrum biznesowego. Zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Trwa gaszenie kolejnych pożarów. Specjaliści pracują nad przywróceniem uszkodzonej infrastruktury. W sumie dziś w Kijowie zginęło blisko 20 osób, a blisko 40 jest rannych. W nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej, potwierdził minister obrony narodowej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w platformach społecznościowych sami mieszkańcy, mówi szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Ochrona przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, całej aglomeracji, ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
0: Do tej pory systemy i wyrzutnie Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. Syn króla Wielkiej Brytanii postanowił wrócić do własnego kraju razem z całą rodziną, ale jak podkreślił brytyjski premier, zapewnienie kwestii bezpieczeństwa i ochrony małżeństwu i ich dzieciom to ich własna, prywatna sprawa. Harry i Meghan mają wrócić z dziećmi z Kalifornii do Wielkiej Brytanii w najbliższych tygodniach. Prawdopodobnie zamieszkają poza Londynem i nie powrócą do oficjalnych obowiązków królewskich. Polscy kibice tenisa szykują się do nieprzespanej nocy o pierwszej. Na korcie w Cincinnati rozpocznie się mecz Igi Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki spotkają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. O tym dlaczego Błażej Kulesza.
3: Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie zestawienia, ale musi dojść do finału. Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka.
0: W półfinale zwyciężczyni zagra z Amerykanką Jessica Pegolo, która wygrała dziś z inną reprezentantką USA Amandą Anisimową.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie